0: Radio Centrum 106.4 FM.
1: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna, omijam ludzi sznur.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tu ju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Wznowiono pracę na betonowym nabrzeżu przy Wale Piastowskim w Kaliszu. Te ruszyły kilka miesięcy temu, ale na kilka tygodni zostały wstrzymane ze względu na przedłużającą się zimę, konieczność wycięcia dodatkowych drzew oraz znalezisko w korycie Prosny.
2: Rzeczywiście chwila była tam też przestoju w związku z ustaleniami materiałowymi i kolizją, gdyż w korycie rzeki Prosny jest kabel. Mieliśmy perturbacje z własnościami, tutaj no, kto inny się przyznawał, a na koniec wyszło, że właścicielem jest energetyka, więc też tutaj ten czas mieliśmy wydłużony. Natomiast no, też kwestia drzew, tam są drzewa na samym nadbrzeżu. Część wcześniej była ustalona do wycinki ze względu po prostu tutaj bezpieczeństwa, natomiast też już po wyznaczeniu, po wykonywaniu prac okazało się, że też kolidują z miejscem takim dowodowania.
1: Powiedziała Radiu Centrum Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Urzędu Miasta Kalisza, a remont nabrzeża nakazał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego po inspekcji, która wykazała zły stan techniczny tego fragmentu wału piastowskiego. Wstępnie prace miały zakończyć się w maju, ale przez wspomnianą wydłużającą się zimę, kabel oraz konieczność dodatkowej wycinki przedłużą się wstępnie do połowy lipca.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwa remont Suli Sławickiej na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej, ale przy okazji rozkopano drugi fragment tej ulicy od Celtyckiej do Słowiańskiej. Czy on też będzie wyremontowany? Pyta Bolesław, słuchacz Radio Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej naszego radia. W planach remont jest, ale muszą znaleźć się pieniądze.
3: Jeśli chodzi o ten odcinek od Celtyckiej do Słowiańskiej, on wymaga tak naprawdę budowy. To w tej chwili mamy w końcowej fazie opracowywania dokumentację projektową. Chcemy uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje i mieć przygotowane zadanie. Nie odpowiem w tej chwili, kiedy tutaj środki będą zabezpieczane i zadanie będzie wprowadzone do budżetu. I z pewnością myślę, że tutaj będziemy chcieli wnioskować o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, na dobiegającą końca przebudowę Suli Sławickiej na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej. Miasto Kalisz otrzymało 3 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju na 2025 rok, a fragment do Słowiańskiej został rozkopany z powodu konieczności wybudowania tam kanału deszczowego i zbiornika na Piwoni. Zespół juniorów Kalisi Kalisz wywalczył tytuł mistrzów Wielkopolski w piłce nożnej i to na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek pierwszej ligi wojewódzkiej. W 13 rozegranych spotkaniach zawodnicy zgromadzili 34 punkty, zdobywając 50 i tracąc 13 bramek. Istotną rolę w osiągnięciu sukcesu odegrały indywidualne wyniki zawodników. Liderem klasyfikacji strzelców jest Patryk Frąckowiak z dorobkiem 16 bramek. Natomiast drugie miejsce zajmuje Paweł Sarna, który zdobył 10 goli, informuje Elżbieta Antczak z klubu piłkarskiego Kalisia Kalisz. W drużynie grają zawodnicy z rocznika 2008-2009. Na co dzień reprezentują oni Liceum Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Od 1 czerwca na terenie gminy Żelazków działa publiczny żłobek. W uroczystym otwarciu poza dziećmi i ich rodzicami wzięli udział posłanka Alicja Łuczak, zastępczyni wójta Anna Sar, sekretarz gminy Józef Leśny, radni sołtysi, przedstawiciele wykonawcy inwestycji oraz dyrektorki szkół.
4: W Żelazkowie znaleźliśmy miejsce na nowe przedszkole, a właśnie budynek po przedszkolu został teraz zaadoptowany dzięki środków z programu Maluch Plus i dofinansowania ministerialnego. Za kwotę blisko 600 tysięcy złotych przygotujemy przestrzeń dla na ten moment 16 najmłodszych mieszkańców.
1: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Jak dodają miejscowe władze, nowoczesny i przyjazny żłobek został stworzony z myślą o zapewnieniu dzieciom bezpiecznych, komfortowych i inspirujących warunków do rozwoju, zabawy oraz pierwszych doświadczeń edukacyjnych.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: W Pleszewie jest nowy powiatowy lekarz weterynarii. Został nim Bartłomiej Raj. Stanowisko przejął po Ewie Jackiewicz, która kierowała powiatowym inspektoratem weterynarii w Pleszewie od 2020 roku. Po odwołaniu ze stanowiska pozostaje ona nadal pracownikiem pleszewskiej jednostki.
5: Nowy szef inspektoratu może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z działalnością inspekcji weterynaryjnej. Karierę rozpoczynał jako inspektor weterynaryjny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poddębicach. Następnie pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi, gdzie zajmował stanowiska inspektora, starszego inspektora oraz wojewódzkiego inspektora doktora weterynaryjnego. Przed objęciem funkcji w Pleszewie pełnił obowiązki zastępcy wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii w Poznaniu. W latach 2016-2026 pracował także jako urzędowy lekarz weterynarii na terenie województwa wielkopolskiego. Bartłomiej Raj posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, potwierdzone 3 tytułami specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej, prawa weterynaryjnego i sanitarnego oraz organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Kierowana przez niego jednostka w Pleszewie przy ulicy Kazimierza Wielkiego odpowiada za nadzór nad zdrowiem zwierząt i bezpieczeństwem żywności w powiecie pleszewskim. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Galeria Operis Artis w Przygodzicach powiększy się. Kolejna sala wystawowa pozwoli na realizację dotychczasowych wystaw i spotkań, ale na większą skalę.
6: Bardzo się cieszymy, bo otrzymaliśmy od gminy Przygodzice kolejne pomieszczenia tutaj w budynku galeryjnym. No, będzie więcej miejsca i tym samym również więcej twórców.
7: Galeria Operis Artis krok po kroku dorastała, powiększała, a potem były już kolejne przedsięwzięcia, no ale też piękny ogólnopolski festiwal Odyseja Antonińska, ogólnopolski festiwal podróży, który również przyciąga tłumy osób do Antonina i ta całość łącznie z galerią tworzą właśnie to serce artystyczne gminy Przygodzice.
1: Powiedzieli Radiu Centrum Marcin Biegański, szef galerii, i Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Wspomniana Odyseja Antonińska odbędzie się w tym roku tradycyjnie w sierpniu. To festiwal podróży i regionu gromadzący w Antoninie podróżników, blogerów, dziennikarzy i artystów. Nie milkną echa spadku piłkarzy KKS-u Kalisz z rozgrywek centralnych do trzeciej ligi. Według wciąż niepotwierdzonych informacji klub jest w trakcie procesu zmiany właściciela. Odkupieniem klubu od Marcina Antczaka jest zainteresowany jeden z kaliskich przedsiębiorców budowlanych. Niestety od ostatniego ligowego meczu 30 maja nikt z władz klubu oficjalnie nie wypowiedział się co do przyszłości KKS-u. Jedynie trener Artur Derbin, który objął drużynę w kwietniu, podsumował swój krótki okres pracy z drużyną.
8: Dużo dobrego udało się z tą drużyną zrobić. Przeszliśmy taką ciekawą drogę, takie cenne dla nas, niesamowicie cenne doświadczenie. Myślę, że nie ma się już co rozkliwiać, ale myślę, że trzeba wyciągać wnioski. Życzylibyśmy sobie po prostu, żeby to wszystko się odbudowało i żeby za chwilę, może dłuższą chwilę, KKS Kalisz wrócił na szczebel centralny.
1: Nie wiadomo też, ilu piłkarzy z dotychczasowego składu pozostanie w Kaliszu. Wielu z nich w nieoficjalnych rozmowach potwierdza chęć kontynuowania gry w KKS-ie, jednak pod warunkiem zmian w zarządzaniu klubem. Tymczasem znamy już termin rundy wstępnej Pucharu Polski. KKS rozpocznie te zmagania 5 sierpnia wyjazdowym meczem z Górnikiem Łęczna.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
9: Ostrowska policja podsumowała długi weekend. Mundurowi prowadzili intensywne działania w terenie.
10: Funkcjonariusze ruchu drogowego zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz trzeźwość kierowców. W czasie weekendu odnotowano 13 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali także 9 praw jazdy oraz 24 dowody rejestracyjne. Jednym z głównych elementów działań była dzisiejsza poranna akcja Trzeźwość. Mundurowi przeprowadzili ponad 3000 kontroli stanu trzeźwości kierujących, podczas których ujawniono aż 5 kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Najwyższy wynik odnotowano u 63-letniego kierującego zatrzymanego w Wysocku Wielkim. Badanie wykazało blisko 0,9 promil alkoholu w organizmie.
9: Powiedziała Radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. 63-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, podobnie jak pozostali kierowcy, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu, odpowie przed sądem.
0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
9: Pierwszy dzień Grand Prix Comeda upłynął pod znakiem nowego spojrzenia na twórczość i postać patrona festiwalu. W programie znalazły się zarówno projekcje mało znanych filmów sprzed ponad pół wieku z muzyką Krzysztofa Komedy, jak i ubiegłoroczny dokument poświęcony kompozytorowi oraz koncert inspirowany jego dorobkiem.
11: Dyrektora artystycznego Grand Prix Comeda Łukasza Maciejewskiego zapytaliśmy, czy festiwal w Ostrowie Wielkopolskim może jeszcze odkryć przed publicznością coś nowego o swoim patronie.
12: Jeśli chodzi o biografię, to chyba nie. On nie był postacią, która miała jakąś taką brawurową osobowość. On już jest dosyć szeroko opisany, natomiast to, co jest siłą Comedy, to jest właśnie ta muzyka. muzyka, która jest zaskakująco żywa, wciąż inspirująca. Nieoczekiwanie, wydaje mi się, kompletnie nie reaguje na upływ czasu. No, on ma wciąż niesamowitą siłę i myślę, że to, że on jest patronem tego festiwalu, to jest też największa siła tej imprezy.
11: Okazało się jednak, że nawet osoby dobrze znające twórczość i biografię kompozytora mogły podczas pierwszego dnia festiwalu jego imienia odkryć coś nowego. Szczególnie osobisty portret Krzysztofa Komedy przyniósł dokument Komeda osobisty w reżyserii Igora Martyna. O swoim ojczymie opowiada w nim Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej. W programie znalazły się także projekcje filmowe. Widzowie obejrzeli etiudę Kraksa z 1968 roku z muzyką Komedy oraz przejmujący krótkometrażowy film Strach w reżyserii Roberta Zawadzkiego. Pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego twórca poruszył w nim temat stosunku do uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Pierwszy dzień Grand Prix Komeda zakończył koncert muzyki filmowej w jazzowych interpretacjach formacji Royber Trio Mikołaja Trzaski. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchasz, więc wiesz.
9: Obcokrajowcy mieli zaczepiać w Centrum Kalisza dzieci. Taka wiadomość pojawiła się w sferze medialnej w ubiegłym tygodniu. Kaliska policja zna sprawę, choć oficjalnego zawiadomienia brak.
13: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zostali poinformowani o zdarzeniu, do którego miało dojść 1 czerwca bieżącego roku w centrum miasta. Grupa dzieci miała poinformować pracowników jednego z punktów handlowych, że były zaczepiane przez obcokrajowców. Do chwili obecnej nie wpłynęło do nas żadne zawiadomienie o zdarzeniu, które miało miejsce przed tygodniem. Pomimo tego policjanci podjęli działania, aby wyjaśnić sytuację i zweryfikować publikowane w sieci informacje.
9: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Mundurowi przypominają, by o wszelkich niepokojących zdarzeniach informować służby jak najszybciej. Rodziców zachęcają również do tego, by rozmawiali ze swoimi dziećmi i uczulali je na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz na to, jak sobie z nimi radzić i jak w razie potrzeby wezwać pomoc.
0: Słuchasz, więc wiesz.
9: Opaska, która działa jak całodobowy anioł stróż. Ostrowskim władzom udało się zdobyć ponad 85 tysięcy złotych dofinansowania na realizację rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026. Za te pieniądze urzędnicy zakupią 108 nowoczesnych opasek bezpieczeństwa. To rozwiązanie dla seniorów i ich najbliższych, którzy nie zawsze mogą czuwać przy swoich bliskich przez całą dobę.
14: Tych, które mają jakieś wskazania do tego, żeby taką opaskę uzyskać, a więc pogorszamy znacznie stan zdrowia, osoby samotne. To opaska, która za jednym dotknięciem pozwala przywołać służby medyczne, połączyć się z dystrybutorem, a w wypadku utraty przytomności posiada taką funkcję, że sama taką pomoc przywołuje.
9: Powiedział Radio Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Projekt skierowany jest do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60 lat i więcej. Osoby chętne do skorzystania z pomocy powinny skontaktować się z pracownikami siedziby dziennego domu Senior Plus przy ulicy Limanowskiego 17 lub telefonicznie.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
9: Z zaprezentowanego raportu o stanie miasta i gminy Pleszew w roku 2025 wynika, że sytuacja finansowa miasta jest dobra. Świadczy o tym m.in. rekordowa skala inwestycji. Wyzwaniem są z kolei rosnące wydatki związane z utrzymaniem usług publicznych.
5: Dochody budżetu w 2025 roku przekroczyły 233 miliony złotych. Największą pozycję stanowiły wpływy z udziału w podatku PIT. Kolejne źródła to dotacje celowe oraz podatek od nieruchomości. Wydatki gminy osiągnęły poziom 277 milionów złotych i tu najwięcej, bo prawie 70 milionów złotych przeznaczono na edukację. Na pomoc społeczną wydano prawie 27 milionów, a na gospodarkę komunalną ponad 20. Wydatki na kulturę wyniosły niespełna 7 milionów. Znaczącą część budżetu stanowiły wydatki majątkowe związane z rozwojem infrastruktury. I tu na budowę stacji wodociągowej wydano ponad 15 milionów, na realizację projektu Compact Lab prawie 10 milionów. Zdaniem burmistrza Arkadiusza Ptaka obecnie gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, realizuje inwestycje i utrzymuje niski poziom zadłużenia. Pleszewscy radni na sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium za rok 2025. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. środa.
15: Znamy wyniki badań krwi kierowcy, który 3 maja został zatrzymany przez świadków na stacji benzynowej w Brzezinach. Ich zdaniem 44-latek znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu. Gdy na miejscu zjawiła się policja, ten odmówił badania alkomatem, dlatego czekać trzeba było na wyniki badań krwi. 2,8 promila alkoholu we krwi to wynik 44-latka, którym według nieoficjalnych informacji Radia Centrum jest sekretarz powiatu kaliskiego. Bezpośrednio po zdarzeniu, gdy jeszcze nie były znane oficjalne wyniki badań krwi, mężczyzna przez kilka dni był na zwolnieniu. Kiedy wrócił do pracy, to jego przełożony, starosta kaliski Jan Adam Kłysz, odmawiał deklaracji co do jego przyszłości, argumentując to prywatnością urzędnika, który w tamtym momencie oficjalnie o nic nie był oskarżony. Jakie teraz będą kroki starosty w tej sprawie? Radio Centrum zwróciło się do Jana Adama Kłysza o komentarz, który opublikujemy niezwłocznie po uzyskaniu go. Warto dodać, że wicestarosta kaliski Paweł Kaleta deklarował wcześniej, że sprawa ta nie będzie zamiatana pod dywan.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
15: Pierwsze w Kaliszu mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu uroczyście otwarte. Lokal znajduje się w budynku przy ulicy Majkowskiej 6 w Kaliszu. Zadanie to zostało współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, który na remont, wyposażenie oraz opłacenie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania mieszkania przeznaczył 640 tysięcy złotych.
16: Od 2018 roku realizowany projekt mieszkań treningowych. Te mieszkania to nie są mieszkania docelowe, to są mieszkania, które mają przygotować osoby z spektrum autyzmu do samodzielnego życia, do samodzielnego mieszkania, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, robienia zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania, zagospodarowywania czasu dnia, no i najlepiej do samodzielnej pracy.
15: Powiedziała Radzie Centrum Katarzyna Kretkowska, członkini zarządu województwa wielkopolskiego. Mieszkanie przeznaczone będzie dla trójki uczestników.
17: 3 pokoje mieszkalne, 1 pokój opiekuna, tu część wspólna, czyli salon z kuchnią i łazienka. Opiekun będzie z podopiecznymi, bo opiekun będzie stanowił wsparcie dla nich i taki drogowy.

0: czyszczenia przewodów kominowych, z tym, że nie miał odpowiednich kwalifikacji. Informacje o fałszywym kominiarzu zaczęły docierać do zespołu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, którego funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec gminy Jarocin. Podczas swojej działalności od marca do maja bieżącego roku mężczyzna wykonał 98 odbiorów kominiarskich. Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Anna Seniuk była bohaterką drugiego dnia festiwalu Grand Prix Komeda. Niezwykle popularna aktorka skradła serca ostrowskiej publiczności.
3: Nieczęsto zdarza się, że artysta zostaje powitany owacją na stojąco już na wejście. Anna Seniuk otrzymała w Ostrowie ten przywilej dwukrotnie, odbierając aplauz na początku oraz na końcu swojego spotkania z publicznością festiwalu Grand Prix Komeda. To chyba najlepiej świadczy, jak dużą sympatią i szacunkiem cieszy się ta popularna aktorka. Anna Seniuk dużo opowiadała o serialu 40-latek. Rola Magdy, żony głównego bohatera, inżyniera Karwowskiego, przyniosła jej ogromną popularność i sympatię widzów, która, jak się okazuje, trwa do dziś.
4: Do dzisiejszego dnia przecież ten 40-latek hula, mogę powiedzieć, że jest to dokument epoki. Dlatego ludzie go tak oglądają, bo przede wszystkim chcą wspomnieć swoją młodość. To daje mi to jakąś siłę i jakąś taką pewność, że może nie zmarnowałam życia.
3: Anna Seniuk podzieliła się też z widzami swoim sposobem na zachowanie wigoru i aktywności.
4: Po 80 rzeczywiście wzięłam głęboki oddech i pomyślałam, że teraz będę robić rzeczy, których do tej pory nie robiłam. Jak radzą różne takie poradniki babć po 80. Nie wiadomo, ile czasu zostało, więc zrobić coś, żeby jeszcze zdążyć. Żeby zdążyć. Już nie ma potem. Teraz zrobię albo nie. No i tak zrobiłam dwa monodramy kolejno, które są grane i chodzą na to ludzie, o dziwo. Także zapraszam.
3: Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum z kulturą.
2: W tym roku Archiwum Państwowe w Kaliszu obchodzi 75-lecie działalności. Z tej okazji placówka stworzyła jubileuszową wystawę poświęconą ponad 7 dekadom składnicy zasobów archiwalnych, które udostępniono online w Międzynarodowym Dniu Archiwów.
0: Wystawa 75 lat Archiwum Państwowego w Kaliszu została opracowana w podziale na działy tematyczne. Siedziby archiwum, kadra, gromadzenie zasobu archiwalnego, zasób archiwalny, zabezpieczenie zasobu, digitalizacja materiałów archiwalnych, wystawy, edukacja, współpraca z otoczeniem społecznym, działalność naukowa, działalność wydawnicza oraz szkolenia i warsztaty. Każdy opatrzony jest informacjami oraz zdjęciami. Wystawę można oglądać online na stronie Archiwum Państwowego w Kaliszu, a jej otwarcie zbiegło się z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów, w ramach którego oprócz ekspozycji rocznicowej zaplanowano rozwiązanie tegorocznej edycji konkursu Ad Fontes – Odkrywanie tajemnic Kalisza i regionu kaliskiego. To wydarzenie zaplanowano na 17 czerwca. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Jeszcze tego lata mieszkańcy Pleszewa będą mogli przejść się lub przejechać rowerem nową trasą łączącą ulicę Sienkiewicza z ulicą Samulskiego. Inwestycja o wartości blisko 2 400 000 zł wchodzi właśnie w decydującą fazę.
5: Jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających etapów budowy ścieżki było wykonanie przepustu na rzecz CNR. Ta spektakularna operacja zakończyła się sukcesem, to znaczy, że kluczowy element całego przedsięwzięcia został już zrealizowany. Budowa przepustu na Nerze była niezbędna, aby zachować ciągłość planowanej trasy pieszo-rowerowej i umożliwić dalszy postęp prac. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Pleszewie będzie miała około 700 metrów długości i poprowadzi wzdłuż torów kolejowych, dołączy do istniejących odcinków infrastruktury. Powstaje asfaltowa nawierzchnia, oświetlenie, ławki, zieleń, dzięki czemu trasa będzie służyć zarówno rowerzystom, jak i spacerowiczom. Szczególnie atrakcyjny ma być odcinek przebiegający w pobliżu Neru. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu przez miasto Pleszew dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
2: Ten system zabezpieczający w elektrykach będących w zasobach KLA jeszcze na szczęście nie musiał się uruchamiać, a raczej unieruchamiać pojazd. Wszystkie nowe autobusy mają zamontowane urządzenia do automatycznego badania trzeźwości, które po wyczuciu alkoholu od osoby siedzącej za kierownicą uniemożliwiają jazdę. To jedno z wielu zabezpieczeń

0: zwiększających bezpieczeństwo na drodze, ale też ułatwiających pracę kierowców.
1: Nasze autobusy wykrywają osoby lub jakieś inne przeszkody, które znajdują się blisko przed autobusem podczas ruszania z miejsca. Ostrzegają kierowcę o obiektach znajdujących się w tak zwanym martwym polu, czyli z boku autobusu, rejestrują znaki drogowe i sygnalizują przekroczenie prędkości. I wszystkie autobusy są wyposażone w system badania trzeźwości. Czyli jeśli kierowca byłby w stanie po spożyciu alkoholu, to nie uruchomi autobusu.
0: Powiedziała Radio Centrum Elżbieta Binder, prezes KKLA. Z innych systemów bezpieczeństwa elektryczne autobusy jeżdżące po ulicach Kalisza informują o przystanku nie tylko wewnątrz pojazdu, ale także na zewnątrz. Z obligatoryjnych w komunikacji miejskiej zabezpieczeń mają kamery, po 4 wewnętrzne i 3 zewnętrzne, w tym jedna rejestruje prawy bok autobusu, żeby kierowca mógł widzieć ruch pasażerski przy drzwiach. W drugiej połowie marca do Kalisza przyjechało 6 pierwszych elektryków, a pod koniec maja kolejnych 19 zakupionych przez miasto Kalisz.
2: Słuchaj, więc wiesz.
0: W Kaliszu odbyła się debata z udziałem młodzieży pod hasłem „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Kalisza, a także Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendę Miejską Policji w Kaliszu.
3: Jest to bardzo ważny temat. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest chyba jednym z większych problemów na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Nie ma też jednakowych procedur, jak postępować w tym zagadnieniu. Dużo tu postawiliśmy na naukę, na wiedzę, przede wszystkim przekazywanie informacji młodszemu pokoleniu. Debata jest dobrym rozwiązaniem właśnie w tym zakresie, żeby tą wiedzę naszą, którą mamy z doświadczenia zawodowego i prywatnego, przekazać młodzieży, ale też chcemy zaszczepić u nich taką chęć poznawania świata, przede wszystkim, żeby potrafili powiedzieć nie.
0: Powiedział Radio Centrum młodszy inspektor Roman Brus, komendant miejski Policji w Kaliszu. Debata młodzieży była pierwszą w trzeciej edycji programu współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
4: W tym roku objęliśmy tym działaniem 5 miast. Mamy Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Złotów. Te działania podejmujemy na szerszą skalę, w większym zakresie województwa wielkopolskiego. Uważamy, że są to ważne działania. Corocznie zresztą jako Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego inicjujemy działania w zakresie profilaktyki, zwłaszcza z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, więc są to dla nas niezwykle ważne działania.
0: Powiedziała Radio Centrum Milena Wawrzynowicz, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. A niestety dane dla kaliskiej młodzieży w kwestii uzależnień są alarmujące.
2: Tak minął tydzień. Czwartek.
5: Zarzuty naruszenia uregulowań prawa lotniczego usłyszał 37-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, a chodzi o zdarzenie, do którego doszło 9 sierpnia 2025 roku podczas festynów w podkaliskim Pulku. Podczas odpłatnych przelotów helikopterem Robinson R-44 doszło do zerwania linii średniego napięcia. Sprawą wcześniej zajmowała się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która po opublikowaniu uchwały w tej sprawie powiadomiła prokuraturę.
6: W dotychczasowym przebiegu i na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału prokurator przedstawił mężczyźnie 2 zarzuty naruszenia prawa lotniczego dotyczące wykonywania lotu przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów, a także nie mając ważnej licencji kierowstwa kwalifikacji.
5: Przekazał Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokuratura wciąż oczekuje na sporządzenie przez biegłych zleconych opinii. Jak podaje prokurator Meller, dopiero po uzyskaniu całości materiału dowodowego będzie możliwość dokonania finalnej karnoprawnej oceny tego zdarzenia.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
5: 15 czerwca tym razem w filii bibliotecznej w Kamieniu odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Cyków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Gminę odwiedzi Marta Lau, a rozmowa będzie dotyczyć jej książki „On nigdy taki nie był”.
7: Będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest książka popularno-naukowa, to jest książka na podstawie własnych doświadczeń, ponieważ zajmowała się najbliższymi chorymi na demencję, na Alzheimera i o tym ta książka, o tym te spotkanie będzie. Ukaże nam różne sytuacje osób chorych, ale też poradzi, jak dać sobie radę jako opiekunowie, żeby też myśleć o sobie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. To spotkanie się odbędzie w filii bibliotecznej w Kamieniu 15 czerwca.
5: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Początek spotkania o 18, a wstęp jest wolny.
2: Słuchaj więc wiesz.
5: Gmina Stawiszyn przygotowuje własną Izbę Pamięci. Projekt ten jest realizowany z inicjatywy burmistrza Grzegorza Kaczmarka, a za koordynację zbiórki materiałów odpowiadają Biblioteka Publiczna w Stawiszynie oraz Dom Kultury w Zbiersku.
8: Mamy starych przedmiotów, dokumentów, zdjęć, które opowiadają historię naszego miasta i okolic. Nawiązują do ważnych dla nas wydarzeń i miejsc, choćby takich jak dawne zakłady pracy, na przykład cukrownia, szwalnia czy przetwórnia. W szczególności jednak zależy nam na zachowaniu pamięci o osobach, które odegrały ważną rolę w życiu Stawiszyna i lokalnej społeczności. Często są to osoby, o których pamiętają już tylko niestety najbliżsi, a ich życie nierzadko współtworzyło dzieje naszej gminy.
5: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Stawiszyńskiej Biblioteki. Zbiórka materiałów, które można przekazywać do biblioteki oraz Domu Kultury, trwa do końca lipca.
2: Słuchasz, więc wiesz.
5: Kulturalne lato wraca do Ostrowa Wielkopolskiego. Przez całe wakacje ostrowianie będą mogli skorzystać z koncertów, kina plenerowego, festynów rodzinnych i wydarzeń sportowych organizowanych głównie w amfiteatrze, parku miejskim i na rynku. W programie znalazły się m.in. koncerty Wiktorii Kidy, Wiktora Waligury i zespołu Bibobit, a także finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu.
9: Przyświecała nam taka zasada, żeby w każdy weekend działo się coś i rzeczywiście będzie się działo dużo i w przestrzeni miejskiej, i w przestrzeni przede wszystkim amfiteatru i parku miejskiego. To takie naturalne miejsce spotkania ostrowian w tym czasie wakacyjnym.
5: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Jednym z największych wydarzeń wakacji będzie finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu, który odbędzie się 15 sierpnia na Stadionie Miejskim. Program kulturalnego lata potrwa do początku września.
2: Radio Centrum.
5: Pleszew po raz kolejny udowadnia, że pamięć o Marianie Boguszu jest ważnym elementem lokalnej tożsamości. W Zajezdni Kultury rozstrzygnięto trzecią edycję gminnego konkursu rysunkowego Bogusz Znany i Nieznany, którego celem jest popularyzacja twórczości wybitnego artysty urodzonego w Pleszewie.
10: Marian Bogusz, malarz, grafik, rzeźbiarz, scenograf, należał do najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy. Jak podkreślał dyrektor Zajezdni Kultury Przemysław Marciniak, artysta przez całe życie pozostawał wierny rysunkowi. Szkicowniki towarzyszyły mu w podróżach, a na kartkach papieru powstawały projekty jego późniejszych dzieł. Tegoroczna edycja konkursu Bogusz Znany i Nieznany cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Nadesłano aż 119 prac z około 12 szkół, instytucji kultury, a także od uczestników indywidualnych z gminy Pleszew, z powiatu oraz innych miejscowości Wielkopolski. Jury przyznało 9 nagród, 10 wyróżnień oraz nagrodę dyrektora Zajezdni Kultury. Oceniano m.in. autentyczność przekazu, kreatywność, technikę wykonania, kompozycję oraz inspirację twórczością Mariana Bogusza. Konkurs nie tylko promuje sztukę, ale też skutecznie buduje markę Pleszewa jako miejsca pielęgnującego dziedzictwo wybitnego artysty. Prace konkursowe można oglądać w galerii Zajezdnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
11: Na cześć Zofii Lipskiej od graniczniczki na jednym z przystanków pod Ostrowskim Lewkowie powstanie mural z jej podobizną. Namaluje go Konrad Moszyński, który jest autorem malowidła na przystanku w Czekanowie. 21 czerwca przed pałacem w Lewkowie odbędzie się pierwszy ogólnopolski nieformalny zlot ZOŚ. Jak przyznała Radio Centrum Sylwia Nowicka, dyrektorka Muzeum w Lewkowie, tego dnia będą też obchodzić spóźnione majowe ich imieniny.
12: Był organicznik, teraz czas na kobietę, organiczniczkę, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Panie Lipskie na równi z mężczyznami, o których przez lata sporo się mówiło, mnóstwo działań podejmowały po to, żeby uświadamiać nie tylko kobiety, ale także wszystkich mieszkańców Lewkowa i okolicznych miejscowości czy wsi, które przylegały do majętności lewkowskiej. I chodzi nie tylko o naukę czytania, o to, że stworzyła bibliotekę, że organizowała kursy. Troszkę uczyła kobiety samodzielności.
11: Powiedziała Sylwia Nowicka. W niedzielę 21 czerwca po oficjalnym odsłonięciu murala na dziedzińcu i przed pałacem będzie można również skosztować smakołyków przygotowanych przez panie z lokalnego KGW.
2: Słuchasz, więc wiesz.
11: W Ostrowie Wielkopolskim może powstać cmentarz dla zwierząt domowych. Taki pomysł coraz częściej pojawia się w rozmowach mieszkańców z władzami miasta. Jak przyznała Radiu Centrum prezydent Ostrowa Beata Klimek, społeczne poparcie dla tej inicjatywy jest niemal jednogłośne. Jednak według niej problem dotyczy zarówno kwestii praktycznych, jak i emocjonalnych.
13: To jest dzisiaj określony problem z pochówkiem czy utylizacją zwłok zwierzęcych. Wiemy o tym, że często niestety trafiają one do kontenerów na śmieci. Tak nie powinno być, ale z drugiej strony nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby spopielić takie szczątki. Dziś musimy po taką usługę na przykład pojechać do Poznania i jest ona kosztowna, bo ponad 1000 zł.
11: Powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Włodarz miasta podkreśliła, że psy i koty są dla wielu mieszkańców pełnoprawnymi członkami rodzin. Cmentarz miałby stać się miejscem pamięci, gdzie można byłoby godnie pochować zwierzę i wrócić do niego po latach. Na razie nie wskazano konkretnej lokalizacji. Prezydent Beata Klimek zapowiada jednak analizę obowiązujących przepisów oraz rozwiązań funkcjonujących już w innych samorządach.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm. Tak. Minął tydzień.

0: Tak się słucha.
1: Łukasz Kostecki, a moim państwa gościem jest pan major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu. Panie majorze, za nami w południowej Wielkopolsce bardzo poważny proces, czyli ten proces zbierania przyszłych rezerwistów, czyli tak zwana kwalifikacja wojskowa.
2: Tak, za nami właśnie kwalifikacja wojskowa. W tym roku, jakbym mógł podsumować, to można określić ją jako dobrą, lepszą na pewno niż w poprzednich latach, ponieważ nam, jako Wojskowemu Centrum Rekrutacji na kwalifikacji wojskowej, chodzi o to, żeby mieć tą bazę kandydatów do służby wojskowej. Tak jak pan redaktor wspomniał, do rezerwy. No i tutaj możemy się pochwalić tym, że tych zdolnych z kategorią A w całym naszym regionie jest prawie 90%, co jest naprawdę wynikiem bardzo fajnym. To jest między 80 a 90%, czyli można powiedzieć, że 4 na 5 nadaje się w pełni do służby wojskowej.
1: No to chyba bardzo dobrze z waszej perspektywy.
2: Z naszej perspektywy tak, bardzo dobrze, ponieważ drugiej strony, czyli tych kategorii niezdolnych, całkowicie jest bardzo mało, także no to świadczy o tym, że po prostu młodzi ludzie, bo to są w zdecydowanej większości 19-latkowie, chcą przyjść do tego wojska, nie uciekają przed tym wojskiem, no i są w pełni zdolni do tego, żeby to zrobić.
1: Ale to, że się skończyły kwalifikacje wojskowe, to wcale nie znaczy, że kończy się wasza praca jako Wojskowego Centrum Rekrutacji, bo jesteście cały czas otwarci i cały czas realizujecie kolejne programy.
2: Oczywiście. My jako Wojskowe Centrum Rekrutacji pracujemy cały rok, ponieważ nabór do służby wojskowej trwa nieprzerwanie. No, w dużej mierze jest to dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, programem, który teraz jest, można powiedzieć, na tapecie, jest program Wakacje z Wojskiem. Wiadomo, no, mamy okres wakacyjny, dużo młodych ludzi albo ma przerwę w szkole, albo podejmuje się jakiejś pracy dorywczej. No i my tu wychodzimy naprzeciw. Oczywiście nie nazywamy tego pracą dorywczą, tylko bardziej możliwością spojrzenia w swoją karierę w przyszłość. Oczywiście jest parę wymagań. Osoba, która się stara do służby wojskowej, musi mieć przynajmniej 18 lat ukończone. Musi mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię i tak ładnie nazwaną zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej. To się przejawia tym, że każdy kandydat, który ma iść do wojska, na początku jest zapraszany do nas na badania. Dlatego tutaj można spokojnie się sprawdzić, jak ktoś nie wie, czy się w pełni nadaje. U nas są robione badania psychologiczne, badania lekarskie i na tej podstawie można wstąpić do służby wojskowej.
1: Podkreślmy, te badania są w Kaliszu. Nie trzeba nigdzie jeździć, do żadnego Poznania, Bydgoszczy, Warszawy czy gdziekolwiek.
2: Nie, od kilku lat już jest tak zrobione. Wychodzimy naprzeciw kandydatom, że jeśli oczywiście nie ma innych przeciwwskazań, to badanie jesteśmy w stanie nawet zrobić jednego dnia. Czyli kandydat, który chce przyjść do służby wojskowej, przychodzi do nas. Po uprzednim wypełnieniu wniosku, zarejestrowaniu się na stronie zostańżołnierzem.pl. Rano ma badania psychologiczne, potem ma badania lekarskie. Już tego samego dnia tak naprawdę może wyjść od nas z decyzją, która mówi, gdzie i kiedy ma się stawić na szkolenie wojskowe.
1: No dobrze, czyli te wakacje z wojskiem. Co to tak naprawdę jest?
2: Wakacje z wojskiem to jest nic innego jak właśnie dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Szkolenie całe trwa 27 dni, jest realizowane w poszczególnych jednostkach w Polsce. Na nasz rejon, tutaj okoliczny, mamy jednostkę na przykład w Jarocinie, są jednostki w Poznaniu, są jednostki w Śremie, w Sieradzu. W zależności od tego, jaki turnus wybierzemy. Turnus, który już trwa, to był ten, który zaczął się 8 czerwca. No i tutaj możemy się również pochwalić dużą frekwencją. Kolejny, tu tak mówię dla kandydatów, którzy by myśleli o tym, zaczyna się 13 lipca i trwa do 8 sierpnia. Dlatego warto wcześniej skontaktować się z nami lub przyjść do nas, lub wejść na nasze media, gdzie jest wszystko szczegółowo opisane. Szkolenie charakteryzuje się tym, że jest realizowane ciągiem, czyli kandydat, który już możemy go nazywać żołnierzem, który zostanie wcielony do jednostki wojskowej, po badaniach przejdzie cykl szkoleń, cykl ćwiczeń, które przygotują go tak naprawdę do roli żołnierza. To jest taka sztampa wojskowa, sztampa żołnierska, którą każdy żołnierz powinien umieć i szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
1: I wcale nie mówimy tutaj o składaniu łóżka, nie?
2: Nie, nie będzie to na pewno sprzątanie, składanie łóżka, ponieważ program został tak napisany, żeby kandydat, który przychodzi, wyszedł w pełni usatysfakcjonowany, ale żebyśmy przede wszystkim my, jako Wojsko Polskie, mieli z niego pożytek w przyszłości. Czyli jesteśmy zobligowani przekazać mu te rzeczy, których potem będziemy wymagać. Jest to między innymi regulaminy, czyli musztra, zachowanie. Wiadomo, no podstawa żołnierskiego zachowania się, no to jest musztra. Mamy jakąś tam hierarchię i musimy je przestrzegać. Ale oprócz tego jest taktyka, jest szkolenie strzeleckie, gdzie osoby, które nawet może czują dyskomfort jakiś do broni albo obawiają się, mogą spróbować, czy to jest dla nich, ponieważ prowadzone jest to w ten sposób, że najpierw są zajęcia teoretyczne, jest obycie się z bronią, wytłumaczenie, jak działa, jak to się dzieje, że broń strzela, a dopiero potem, po oczywiście seriach próbnych, jest to strzelanie bojowe. Także tutaj też wszystko się dzieje etapami. Mamy zajęcia z obrony przed bronią masowego rażenia, czyli co to jest maska przeciwgazowa, jak wygląda, jak się ją stosuje. Są z obrony przeciwlotniczej, z łączności, oczywiście z wychowania fizycznego, o czym chciałbym powiedzieć później, ponieważ wiele osób się obawia tego wychowania fizycznego, no ale również jest szkolenie medyczne, terenoznawstwo i to wszystko w ciągu tych 27 dni łączy się i tak naprawdę jest to taka spójna całość, którą każdy powinien umieć.
1: No to dobra, to w takim razie to przerażające wychowanie fizyczne. Tak. Trzeba się podciągać 10 milionów razy, robić miliard pompek, czy biegać 150 kilometrów, czy jednak nie wygląda to tak strasznie.
2: No, na szczęście mogę powiedzieć, że nie wygląda to tak strasznie, ponieważ zajęcia z wychowania fizycznego są i one muszą być, bo każdy żołnierz, czy to jest kucharz, czy to jest pilot, czy to jest komandos, no ma ten WF, musi być sprawny fizycznie. Aczkolwiek my zdajemy sobie z tego sprawę, że kandydaci, którzy do nas przychodzą, w różnym stopniu tą sprawność fizyczną mają za sobą, dlatego program jest tak dostosowany, żeby tak naprawdę każdy dał sobie z nim radę. Oczywiście każdy, który będzie miał chęci, ponieważ no, nie mówimy, że będzie łatwo i przyjemnie, mówimy, że może być chwilami ciężko, ale jak ktoś sobie to ułoży dobrze w głowie, to na pewno to przejdzie. Jeśli chodzi o już typowo zajęcia fizyczne, no to już się tak naprawdę spotyka się z tym kandydat od początku, ponieważ w tych pierwszych dniach, zaraz po pobudce, jest zaprawa. Ta zaprawa jest oczywiście tak dostosowywana do dni szkolenia i do poszczególnej grupy, żeby nie była katująca na cały dzień, który czeka żołnierza. Także tutaj już mamy styczność z tym pierwszym WF-em i tak naprawdę potem już widzimy, czy grupa może więcej, czy grupa chce więcej i w jaki sposób ewentualnie dążyć do tego, żeby po prostu było lepiej. Oczywiście mamy z tyłu głowy cały czas, że kiedyś, jeśli chcemy zostać tym żołnierzem zawodowym, będzie nas czekał egzamin ze sprawności fizycznej. No i dążymy po prostu do rozwijania również tych konkurencji, które będą na tym sprawdzianie sprawności fizycznej.
1: Zdradzimy, jakie to są te konkurencje?
2: Nie jest to tajemnicą, także oczywiście, że możemy zdradzić. Tutaj oczywiście ilości są różne pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz odnośnie grup wiekowych. Osoby, które są młodsze, mają trochę więcej do zrobienia, osoby, które są starsze, mają trochę mniej. Tabele oczywiście są dostępne, to są tabele jawne, dostępne w internecie. W skrócie mogę powiedzieć, że wybieramy, jedna konkurencja to jest albo podciąganie na drążku, albo uginanie ramion na ławeczce, czyli tak zwane pompki. Wybieramy jedną z dwóch konkurencji. Zawsze jest bieg na 3000 metrów, ale spokojnie, w stroju sportowym, także raczej każdy powinien sobie dać z nim radę. Mamy bieg sprawnościowy, czyli tutaj znowu do wyboru. Albo bieg 10 razy 10 metrów, albo bieg po kopercie. To są takie dynamiczne biegi, które pozwolą nam sprawdzić po prostu tą szybkość żołnierza. No i ostatnim elementem są po prostu brzuszki. Także te cztery konkurencje dają nam pełną sumę punktów i wiemy, jaką ocenę ma dany kandydat.
1: Okej, a jak wygląda taki dzień? Bo wiemy, że zaczyna się od zaprawy. Jaki dzień takiego kandydata, jakbyśmy mogli mniej więcej powiedzieć, jak on będzie wyglądał teoretycznie?
2: Oczywiście zaprawa, czyli w wojsku rzecz znana, myślę, wszystkim, także nie trzeba za bardzo się rozwodzić nad tym. No, pobudka jest o godzinie 6 rano. I to nie jest 6.10, to nie jest 6.03, to jest 6.00, to nie jest również 5.59, to jest 6.00. Jest pobudka, jakieś tam krótkie przygotowanie, powiedzmy, tego miejsca spania i zaczynamy od zaprawy. Jest to krótki, intensywny rozruch, taki, żeby pobudzić organizm do intensywnego dnia. Po tej zaprawie oczywiście jest czas na toaletę i jest śniadanie. No, ponieważ należy zaznaczyć, że oczywiście pełne wyżywienie, zakwaterowanie, wszystko w tym szkoleniu się znajduje. Kandydat absolutnie nie ponosi żadnych kosztów tego szkolenia. Również dopowiem, może zrezygnować w każdej chwili z tego szkolenia, nie ponosząc żadnych kosztów, a o benefitach finansowych również chciałbym powiedzieć, ale
1: za chwilę
2: kontynuujmy ten dzień. No, czyli zjadł śniadanie, jak zjadł śniadanie, jest po zaprawie, no, czyli już jest w pełni gotowy do wyzwań tego dnia. Zaczyna się od apelu porannego. Na apelu porannym przełożeni mówią, jak będzie wyglądał dany dzień, co jest ewentualnie do zrobienia, co by było do zmiany, jak było coś zaplanowane, no i zaczynają się tak naprawdę zajęcia. Są te zajęcia teoretyczne, są to zajęcia praktyczne. Wiadomo, im głębiej w ten cykl, w te dni szkolenia 27-dniowe, tym zajęcia są bardziej praktyczne, odchodzimy od teorii i można powiedzieć bardziej intensywne. Ale specjalnie jest to tak zrobione, żeby była ta gradacja trudności tych zajęć. One są do godziny 15, no i potem jest obiad. Po obiedzie oczywiście wspólnym jest czas na zajęcia dodatkowe, jest czas na samokształcenie, może być czas na odpoczynek, mogą być również doplanowane dodatkowe zajęcia, ponieważ ten dzień liczymy tak naprawdę do godziny 18 takiego treningu, ale no w praktyce to bywa tak, że czasami na przykład są potrzebne do zrobienia jakieś porządki, czy inne rzeczy, które muszą być zrobione, no i potem jest kolacja. po kolacji są czynności wieczorne, czyli tak naprawdę rejony, przygotowanie pododdziału, czyli tego naszego miejsca, gdzie mieszkamy przez prawie miesiąc, przygotowanie go do spania, no i apel wieczorny, to jest również bardzo ważnym elementem, i capsztyk, czyli po prostu idziemy spać. Gwarantuję, że po tak intensywnym dniu, jak 22 godzina mija, jest capsztyk, no to już o 22.07 słychać tylko pochrapywania i jest zapewnione to 8 godzin snu, ponieważ na drugi dzień znowu o 6 rano czeka nas pobudka.
1: Jako dla ojca trójki dzieci to rzeczywiście brzmi jak wakacje. No ale dobrze, to już zbliżamy się do końca. No to powiedzmy w końcu te benefity finansowe, które tak tutaj padły.
2: Należy o tym wspomnieć, ponieważ no, doskonale wiemy, że po części po to też możemy iść do wojska, no bo wojsko jako nie tylko instytucja, która wymaga, to też daje nam różne benefity, jak pan powiedział, między innymi finansowe dla żołnierza szeregowego, czyli tego w dobrowolnej służbie, czy potem żołnierza szeregowego zawodowego, to jest 6,5 tysiąca złotych. Jest to kwota brutto, aczkolwiek te kwoty brutto u nas są wyższe niż u pracodawcy na rynku cywilnego. O dokładne kwoty można się dopytać w WCR, jak ktoś będzie zainteresowany. W każdym razie na rękę dla osoby poniżej 26 roku życia w ciągu miesięcznego szkolenia jest to około 6 tysięcy złotych. Także no myślę, że atrakcyjnie, szczególnie, że tu też warto zaznaczyć, to szkolenie nie wiąże nas z wojskiem już na całe życie. Można przyjść do nas, można przyjść na szkolenie 27-dniowe, które jest zakończone przysięgą wojskową i następnie stwierdzić, że odkładamy to wojsko na chwilę albo że jeszcze przemyślimy. Oczywiście, jeśli ktoś chce przejść dalej, to ma taką możliwość. My się spotykamy z każdym kandydatem i proponujemy mu jednostkę. Jeśli nam mówi wprost, że chce iść do rezerwy pasywnej, wtedy idzie do rezerwy pasywnej. Jak zakończy przysięgą, to się żegnamy. No i on zostaje z tym doświadczeniem, które zdobył w jednostce wojskowej, a my zostajemy po prostu z kandydatem, który ewentualnie kiedyś by był przygotowany do tego, jakby chciał, żeby zostać żołnierzem zawodowym.
1: W takim razie pozostaje chyba życzyć, żeby rzeczywiście ta aktywność była jak największa i jak najwięcej kategorii A. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan major Jakub Pojmański, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu.
2: Bardzo dziękuję i zapraszam na plac Świętego Józefa 5 w Kaliszu do Wojskowego Centrum Rekrutacji.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.

0: Niżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl /info/producenci.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG Grupa Lis. Przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa List. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.

0: tylko 9,99 za kilogram, a ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z Połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Pogoda na dziś.
8: W tej pogodzie od samego rana piękne, błękitne niebo i niech tak zostanie. Trochę się napadało. Oczywiście deszcz cały czas potrzebny. Będziemy obserwować, bo być może w godzinach popołudniowych jeszcze jakieś przelotne opady deszczu właśnie. Na 15 stopni tyle na moim radiowym termometrze. Dzisiaj maksymalnie w okolicach 20. Wiatr z zachodu. Teraz wieje umiarkowanie 19 km na godzinę. A na barometrach mamy w tym momencie 1013 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis. Posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
9: Właśnie minęła
8: 8.
9: Radio Centrum.
10: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
11: Uwaga na burze u Lewy i Grad. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silny opad deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
12: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
13: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
11: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
8: Dzień dobry, ja też jestem z wami, Karolina Romka, z tej strony mikrofon. No cóż tam w kalendarzu? 13 dzisiaj, ale spokojnie, to 13 i sobota, i 13 czerwca, i dużo słońca, i święto dobrych rad mamy dzisiaj w kalendarzu. No cóż, rada byłaby najlepsza taka, żeby jeszcze sobie poleżeć, trochę polaniuchować, trochę odpocząć, ale jest sporo osób, które już w pracy, albo jeszcze w pracy, więc ja was serdecznie teraz pozdrawiam. Trzymam za was mocno kciuki, ale są też tacy, którzy od rana lubią po prostu wstać, żeby wyjść z psiakiem na spacer, żeby wyjść pobiegać, albo po prostu, żeby ogarnąć to, na co w tygodniu nie było po prostu czasu. No dobrze, to ja wam obojętnie, co robicie, zagram. Ja myślę, że znajdzie się trochę takich kawałków, które na pewno będą pilnować, żebyście mieli dobry humor.
9: Dzień dobry.
8: 3 minuty po 8, jako pierwsza Celine Dion z kawałkiem One Heart.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Dzieje się, dzieje. 14 minut po godzinie 8, a dzieje się, ponieważ odbywa się piąta kaliska Spartakiada Seniorów. To wydarzenie sportowo-rekreacyjne, które skierowane jest do mieszkańców Kalisza, którzy ukończyli 60. rok życia. Organizatorami jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaliszu, Urząd Miasta, no i tam sporo fajnych wydarzeń sportowych. I slalomy, i strzały na bramkę, i rzuty do kosza, i rzuty woreczkami. Konkurencje przeróżne, no oczywiście trzymam mocno kciuki za wszystkich, którzy biorą udział. Oficjalne otwarcie Spartakiady już o godzinie 9, czyli tuż, czyli już ci, którzy biorą udział, pewnie dopijają kawę i kończą śniadanie, zbierają się albo być może od rana wjechał już jakiś mały trening, jakaś mała rozgrzewka. Zakończenie wydarzenia o godzinie 12. Zgłoszenia były, dzieje się dużo. Na miejsce to boisko Orlik przy ulicy Tuwima 4 na osiedlu Majków.
0: Radio Rano i gra muzyka.

0: między wami żadnych ścian, że jest wszystko dobrze, no chyba, że jest taka ściana, która musi odgradzać, bo musicie się wyspać, no to wtedy przydałoby się trochę ciszy. Są tacy, którzy jeszcze sobie smacznie śpią po piątku, piąteczko, piątuniu, po lastradzie, która trwała wczoraj prawie do pierwszej w nocy, no i zakończyła się praktycznie imprezą, prawie że dyskoteką, klubem, no i pięknie. Niech się dzieje. O tym, co będzie się jeszcze działo, oczywiście jeszcze wam dzisiaj opowiem, ale tak sprawdźmy, jak wygląda ten dzień. Wschód słońca był o 4:37, już mega wcześnie, a zachód słońca o 21:07, więc dzień cały trwa 16:31, więc bardzo dobrze, jeszcze 3 minuty i będzie naprawdę długi, a do końca astronomicznej wiosny zostało nam jeszcze tylko 7 dni, jeszcze tydzień do wakacji.
1: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Ruszyła sprzedaż biletów na 4. galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
1: Reklama.
0: 25 minut po 8. Szybka informacja od słuchacza Radia Centrum Oliwiera. Na ulicy Boczkowskiej w Nowych Skalmierzycach trwa remont drogi. Układana jest dzisiaj pierwsza warstwa asfaltu, więc zachowajcie ostrożność. No to dziękujemy za informację, pozdrawiamy i pamiętajcie, 62 500 3064 numer telefonu, na który możecie nagrywać wszelkie informacje i profil Radia Centrum na Facebooku.

0: To oczywiście Toto i Hold the Line. Wielkimi krokami zbliża się seria koncertów Dawida Podsiadło, ale zanim się rozkręci na dobre, to już jest singiel. Jest singiel na błysk i on błyszczy nie tylko w radiach, ale i w sieci, więc posłuchajcie.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z Połemowski, a z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99, szynka bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

No i to jest energia o poranku. Szarta potrafi, szarta ma. Mam nadzieję, że wy też to macie, albo będziecie mieć. Ja wiem, że niektórzy się rozciągają, przeciągają jeszcze na łóżku, ziewają. No dobrze, takiej energii nam się przyda sporo, a 14 minut mamy do godziny 9. Jeżeli na 9 do pracy, to myślę, że to jest czas i pora, żeby już z domu wychodzić albo już być w drodze. W kwestiach związanych z tym, co w drodze, no różne rzeczy się dzieją. Słuchaczka Radia Centrum Agnieszka dała znać, zwróciła się o pomoc i do nas, i do was, drodzy słuchacze, bo zgubiła mały, czerwony portfel. W środku były dokumenty, to było wczoraj przed 18. Lokalizacja to rok ulicy Kazimierzowskiej, Abrowa. Jeżeli ktoś znalazł, to dajcie znać. Numer telefonu znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku. Czerwony mały portfel Kazimierzowska wczoraj w godzinach późniejszych, popołudniowych. Najważniejsze dla pani Agnieszki to oczywiście dokumenty.

0: Zbliża się godzina 9.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Czyli za chwilę wiadomości, czyli myśliwce w 35, które uroczyście zostały przywitane w Polsce. Będzie coś też oczywiście na temat mundialu. Szczegóły o 9.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.

0: kurczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę nam się niebo pochmurzyło. Będą takie miejsca w naszym regionie, gdzie jeszcze dzisiaj popada. Do tego na termometrach teraz 16 stopni. Dziś maksymalnie do takiej jedyne 20. Może gdzieś na moment pojawi się nieco więcej. Wiatr z zachodu teraz nieco szybszy, 19 km na godzinę. Na barometrach obecnie 1015 hektopaskali. Warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
4: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
3: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
3: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy, na wschodnim wybrzeżu, spotkanie Brazylia-Maroko.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już prawie 4 minuty po godzinie 9. Przypominam, sobota w kalendarzu, 13 czerwca. Jakie dzisiaj mamy święto? Oprócz Dnia Dobrych Rad, o którym już Wam dzisiaj wspominałam, dzisiaj bardzo ważne święto również w kwestii edukacji, Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat albinizmu. Do tego święto żandarmarii wojskowej. No i dwa takie dosyć nietypowe, ale bardzo proszę, jak macie ochotę świętować, to Międzynarodowy Dzień Rzucania Siekierami. Tylko bardzo proszę, tutaj proszę nie przeholować. Bezpiecznie, co by wyjść z tego cało i nikogo też ani niczego nie uszkodzić. Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych to chyba mniej szkodliwe, przeciwnie, to takie bardzo relaksujące. No chyba, że ktoś nie potrafi i go coś trafia, no to wtedy już mniej relaksu jest. Ale jeżeli potraficie dziergać, no to można dzisiaj w autobusie, na przystankach, w parku, gdzie tylko macie ochotę. No i mam dla Was jeszcze cytat dnia, cudny. Poza zdrową dyscypliną bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata w nie mniejszym stopniu niż drzewa czy gwiazdy. Masz prawo tu być.

0: You're the best i Tina Turner. To tak z dedykacją dla was. Wy też jesteście the best. No to dla was teraz mam ważną informację, co byście się nie przestraszyli, co by serce mocno nie przyspieszyło w ten weekend, czyli i dziś, i jutro. Ćwiczenia i utrudnienia w ruchu to ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ze 124 Batalionu Piechoty Lekkie w Śremie, więc w godzinach od 8, czyli już właściwie do 16, będą możliwe chwilowe utrudnienia w ruchu związane z przemarszem kolumn wojskowych w rejonie osiedla Piwonice w Kaliszu. Dokładnie tam będzie działo się najwięcej. No, Piwonice dzisiaj chyba nie pośpią. Ponadto mogą występować utrudnienia w postaci hałasu związanego z użyciem wojskowych środków wybuchowych oraz chwilowych zadymień. Więc w Piwonicach głośno, tłoczno, zamknijcie okna i zachowajcie spokój. To tylko ćwiczenia na szczęście.
1: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 17 minut po godzinie 9, więc wielkimi krokami zbliżamy się do pierwszych dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. A o czym usłyszymy w tych wiadomościach od Agnieszki Walczak?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jest sobota, jest weekend, fajnie. Jest trochę wolnego, więc my będziemy zapraszać jak zawsze w weekend na różnego rodzaju wydarzenia, a zaczniemy od Dni Archeologii na Zawodziu, bo tam też kilka ciekawych i interesujących spotkań, więc warto się wybrać.
1: No właśnie, Agnieszka będzie Was zachęcać do tego w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o 9.30.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z Połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Radio Rano.
0: Gra muzyka.

0: Mazotop, Kasia Wilk i ważne, 9.30 i minęła czas na wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwie gminy w powiecie ostrowskim z dofinansowaniem na odnawialne źródła energii. Będzie też coś o braku odpowiedzi. Zaprosimy na Dni Archeologii i przypomnimy o ćwiczeniach wojskowych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gminy Ostrów Wielkopolski i Nowe Skalmierzyce podpisały w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie umowę dofinansowania na realizację programu OZE w ramach partnerskiego projektu rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dzięki dotacji do obu gmin trafi 45 milionów złotych, co przełoży się na ponad 1000 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców oraz na kilkunastu obiektach publicznych wraz z magazynami energii.
3: Podpisana umowa uruchamia największy tego typu projekt w historii obu samorządów, który przewiduje szeroki zakres działań związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Wójt gminy Ostrów Wielkopolski Dariusz Pryczak uważa, że to przełomowy moment w historii gminnego samorządu.
4: Jest to istotny moment z tego względu, że po raz pierwszy przekazujemy tak duże środki bezpośrednio dla mieszkańców, aby wesprzeć ich w tym wypadku w zakresie infrastruktury energetycznej. Tworzymy własne instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynem energii, który może być przełożony później.

0: Ładnie 9 instalacji na budynkach publicznych. Niemal wszystkie obiekty będą zaopatrzone w magazyny energii, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie. Całkowita wartość partnerskiego projektu wynosi ponad 61 milionów, z czego 45 milionów złotych stanowi dofinansowanie. Termin realizacji przedsięwzięcia wyznaczono do 30 czerwca 2027 roku. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Czy to możliwe, by prezes Kaliskich Linii Autobusowych znała całą rodzinę kaliskiej radnej miejskiej Karoliny Skrzypczyńskiej? I czy możliwe, by wiceprezydent Kalisza nie potrafił udzielić odpowiedzi na proste pytania dotyczące spółki, w której zarządzie zasiada od lat? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w szerszym materiale dziennikarskim pod tytułem Do dwóch razy sztuka. Polecam. Tomek Gmyz, Radio Centrum. Materiał jak zawsze na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
3: Jak wygląda praca archeologa i konserwatora zabytków? Tego będzie można się dowiedzieć podczas Europejskich Dni Archeologii, które odbędą się w sobotę i niedzielę w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu. To międzynarodowa inicjatywa popularyzująca dziedzictwo archeologiczne oraz współczesne metody badań nad przeszłością.
4: Naszym gościem zewnętrznym będzie dr Krystian Krzan, archeolog specjalizujący się w grodach wczesnośredniowiecznych. Będzie dzielił się wynikami swoich badań tutaj z terenu właśnie ziemi kaliskiej i regionu oraz będziemy mieli możliwość zobaczyć, jak wygląda praca przy konserwacji monet, których, jak wiemy, sporo w tych skarbach lokalnie wychodzi, ponieważ w zeszłym roku też Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej uruchomiło pracownię konserwacji. No i właśnie nasz konserwator muzealny razem z archeologiem będą takie pokazy przeprowadzać i te monety konserwować pod bezpośrednim spojrzeniem turystów.
3: Powiedział Radiu Centrum Michał Antoniak z rezerwatu Kalisz Zawodzie, a Europejskie Dni Archeologii zaplanowano na ten weekend w godzinach od 13 do 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I jeszcze przypomnienie, będą ćwiczenia i utrudnienia w ruchu. W ten weekend 13 i 14 czerwca w Kaliszu odbędą się ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ze 124 Batalionu Piechoty Lekkiej w Śremie. W związku z tym zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach od 8 do 16 możliwe są chwilowe utrudnienia w ruchu związane z przemarszem kolumn wojskowych w rejonie osiedla Piwonice w Kaliszu. Ponadto mogą występować utrudnienia w postaci hałasu związanego z użyciem wojskowych środków wybuchowych oraz chwilowych zadymień.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,9.

0: 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: No zerkam sobie na to nasze niebo, które mocno zakryło się chmurami. Gdzieniegdzie dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu. Jutro ma być ich nieco więcej. Jutro trochę zimniej, bo już nie zobaczymy tej dwójki na termometrze z przodu. A jednak tak temperatura ma spaść do 16 stopni w nocy. Jeszcze chłodniej, ale nie odkręcajmy ogrzewania. Niech nam się to nie kojarzy z zimą czy jesienią. Idziemy w dobrym kierunku letnim, bo od poniedziałku znów pogoda będzie się poprawiać i znów wyższe temperatury. Jakbyście chcieli, ja wam będę tylko ładnie podpowiadać, żeby nie było, to przyszły weekend można sobie zaplanować wolny i najlepiej już od czwartku, bo tutaj temperatura będzie naprawdę wysoka i dużo, dużo słońca. Piątek już prawie 30, w sobotę powyżej 30, w niedzielę ta temperatura się jeszcze utrzyma, więc ten weekend niech będzie jaki jest, już nie mamy na to wpływu, ale na kolejne wolne możemy sobie już zaplanować. To trzymam kciuki, można jakiegoś grilla, jakieś RODOS, jak macie ochotę, dajcie znać, jakie są wasze pomysły.
1: Dzień dobry. Dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Powiemy coś na temat tenisa, bo Magda Ilet, Kamil Majszak zagrają dzisiaj w pewnym turnieju i będą obietnice. No właśnie, mamy pierwszego na świecie bilionera. No jest to Elon Musk. Wczoraj jego firma weszła na giełdę. A co to za obietnice? O tym w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 10.
2: Reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
5: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo mocno zachmurzone, chociaż gdzieś tam nieśmiało słońce próbuje się przez te chmury przebić. No i trzymamy kciuki. Możliwe przelotne opady deszczu w godzinach popołudniowych w części naszego regionu, ale dziś nie będzie ich dużo. Teraz na moim radiowym termometrze 17, dziś maksymalnie 20 stopni. Z zachodu wiatr wieje teraz umiarkowanie 19 km na godzinę. Jak z ciśnieniem, to na razie jest stabilny, teraz 1015 hektopaskali. Warunki biometeo dzisiaj są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
4: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
3: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwycięzczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
5: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
3: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i myślę, że to jest czas i pora, gdzie część z Was już jest na nogach, już nie śpi, już zaparzyła sobie pyszną kawę. Ja niezmiennie będę Wam życzyć, żeby to był dobry dzień, żeby nie działo się w nim nic złego, przeciwnie, same pozytywne tematy. No to jeden z tych najbardziej pozytywnych to świętowanie oczywiście, bo weekend, bo zawsze jest dobra okazja, a ja jeszcze Wam podrzucę jedną, czyli imieniny, więc spędźcie z życzeniami do tych, którzy świętują. A dziś imieniny ma Antoni, Lucjan, Olga, Tobiasz, Lucjan, do tego jeszcze Gerarda, Gracja, Herman, bardzo proszę, Peregryn jeszcze dzisiaj świętuje. Piękne imiona. Ode mnie oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Już za chwileczkę do Was powędruje upominek muzyczny Michael Jackson i Biret. 3 minuty po godzinie 10:00.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
4: No, tego.
5: A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Na kanapie komplet.
9: Miski wypełnione po brzegi.
10: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Czekamy na pierwszy gwizdek.
10: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
0: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 10. Taką wyszparałam dla Was ciekawostkę o kwestiach związanych z zapisywaniem czegoś w testamencie. No niektórzy, wiadomo, pozostawiają dom, oszczędności, przeróżne pamiątki, dobra, ale coraz więcej Australijczyków, bo o nich właśnie mowa, chce zostawić coś jeszcze. Las, mokradło, burz, fragment wybrzeża, no właśnie, albo pieniądze, które po ich śmierci mogą chronić dziką przyrodę właśnie. W Australii coraz mocniej rośnie takie ciche, ale niezwykle poruszający ruch ludzi, którzy zapisują ziemię i majątek organizacjom ekologicznym, aby rośliny i zwierzęta miały bezpieczne miejsce na kolejne pokolenia. Czyli zapisują ziemię naturze. Coraz częściej chronią przyrodę właśnie w testamentach.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 22 minuty po godzinie 10. Za chwilę kolejne wiadomości z naszego regionu. Co tym razem będzie kulturalnie od Agnieszki Walczak?
2: Będzie kulturalnie, bo Kalisz zamienił się... W sumie to już od poniedziałku trwa wiele wydarzeń związanych z tegoroczną Lastradą, ale wczoraj miasto zamieniło się w wielką scenę. Działo się dużo na głównym rynku, dużo na kortach Centrum Kultury i Sztuki. I dzisiaj... Także kolejny raz będzie scena plenerowa, tym razem w parku i ponownie na placu przy Centrum Kultury i Sztuki. Więc podsumujemy to, co było wczoraj i podpowiemy, co będzie dzisiaj.
1: No właśnie, a szczegóły tego wydarzenia w wiadomościach 10.30.
0: Reklama. A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata lodowa i pomidory koktajlowe w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb z połemowski. A z delicji kotlet wiosenny. Uwaga, ćwiartka z kurczaka 8,99. Szynka bez kości 16,90. I pręga wołowa 44,40. I jeszcze wafle familijne 2 za 7 zł. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Prince Polo 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
7: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
0: Reklama.

0: Do muzyki w takim wykonaniu i nie tylko wrócimy już za kilka chwil. Tymczasem minęła godzina 10:30. Czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kalisz wielką teatralną sceną trwa La Strada. Zajrzymy na Grand Prix Komedy i zaprosimy na jazzowy koncert na głównym rynku także w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczęło się na głównym rynku, później był spektakl wędrowny, za którym widzowie przeszli na plac za Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a tam kolejne trzy barwne widowiska. Tak rozpoczął się pierwszy dzień Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. To niesamowite wydarzenie, dla którego sceną jest ulica, a miasto scenografią, dlatego kontakt z widzem jest wyjątkowo bliski i intymny.
3: Sztuka musi wychodzić do ludzi, bo jest tworzona dla kogo? Dla widza. Nie ma aktorów bez widza. Nie ma przedstawienia teatralnego bez widza. Dzięki ludziom istniejemy. Dlatego wyjście z murów teatralnych tutaj na rynek do szerokiej publiczności, tak żeby każdy mógł przyjść i zobaczyć, jest wyjątkowym spotkaniem. To jest spektakl teatralny, który w tej chwili słyszymy w tle, czyli przeznaczony na scenę. I sam jestem zdziwiony, jak jest przyjmowany w tej chwili i jestem zachwycony reakcją widzów, a przede wszystkim dzieci, bo to głównie spektakl dla dzieci.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Wieczorek z Poznańskiego Teatru Aktora, który przyjechał do Kalisza ze spektaklem dla dzieci Czarodziejski Ołówek. I spektakl dla całych rodzin to ważny element każdego festiwalowego dnia La Strady. W ten sposób wydarzenie od lat umożliwia kontakt ze sztuką wszystkim, którzy jej łakną, ale też uczy spontaniczności, otwartości i jedności tych grających i tych oglądających.
4: Jest bardzo fajnie. Fajnie, że w ogóle w Kaliszu coś się dzieje, że to miasto zaczyna żyć, że jest coś dla mieszkańców i przede wszystkim też dla najmłodszych.
5: Myślę, że tradycje La Strady są w tym mieście na tyle zakorzenione, że jest to stały element.

0: Jana Englerta, popularny aktor, podczas spotkania autorskiego dużo mówił o swoim podejściu do życia. Nie zabrakło również wspomnień najważniejszych ról.
1: Jan Englert to przedstawiciel starszego pokolenia aktorów teatralnych i filmowych, którego znają chyba wszyscy wielbiciele kina w Polsce. Dlatego na ostrowskie spotkanie autorskie przed jego najnowszym filmem przyszedł nad komplet publiczności. Aktor chętnie dzielił się z widzami swoimi refleksjami i przemyśleniami na temat kondycji współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Z perspektywy swojego bogatego doświadczenia przekonywał do potrzeby kompromisu.
2: Dobre życie polega przede wszystkim na umiejętności wypracowania kompromisu. Nie konformizmu, bo mylimy te dwa pojęcia. My traktujemy kompromisy pejoratywnie, że to jest coś złego. Konformizm to jest kompromis użyty dla moich korzyści. Kompromis służy sprawie. Dlatego nie słuchajcie państwo tych, bądźcie bezkompromisowi. A to do widzenia, to się od razu zaczniemy kłócić, strzelać do siebie i nienawidzić. Konieczny jest kompromis.
1: Nie mogło zabraknąć pytań o najważniejsze role z długiej listy kreacji filmowych Englerta. Aktor nie miał tu wątpliwości.
2: Są trzy produkcje filmowe, których nie traktuję jako role. I one są dla mnie najważniejsze. To jest Kanał, Kolumbowie, K. Trzy razy K. To nie były role. To była jakaś powinność, jakiś dar los, że nie w rzeczywistości, tylko w świecie nierealnym znalazłem się w sytuacji, którą podziwiałem, na której się wychowywałem, a potem mogłem zginąć w filmie.
1: Dziś finałowa sobota Grand Prix Komeda. Poznamy laureatów tegorocznych nagród, w tym nagrody głównej Grand Prix Komeda za najlepszą muzykę w filmie polskim. Wręczana zostanie również nagroda za całokształt twórczości dla Jerzego Maksymiuka. Wcześniej warsztaty i branżowe rozmowy o kinie, a na koniec koncert Agi Zarian. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Warto się wybrać.
0: Sceną główny rynek w Kaliszu, bohaterem najlepszy jazz. Przed nami niezwykły jazzowy koncert, który rozbrzmi w najstarszym mieście w dniu jego urodzinowego przyjęcia.
4: Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji Święta Miasta Kalisza w ramach Kalisz Słucha Jazzu. Będą państwo mogli posłuchać na żywo wspaniałą wokalistkę jazzową, panią Ewę Urygę, z towarzyszeniem znakomitego big bandu New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Artyści zagrają popularne standardy jazzowe. Koncert został przygotowany przez Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus. Serdecznie zapraszamy.
0: A zapraszał muzycznie słuchaczy Radia Centrum Dariusz Wypych, organizator koncertu. Ten odbędzie się dziś o godzinie 16. W ramach wydarzenia podsumowany zostanie projekt Zielono Mi, realizowany w ramach obchodów Roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego, podczas którego uczniowie szkół podstawowych wspólnie zagrają jeden z utworów mistrza. Wstęp oczywiście wolny. Organizatorami są Kultura Pro Omnibus oraz Urząd Miasta Kalisza. Partnerem wydarzenia jest Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 24 minuty pozostały do godziny 11. Jak słyszycie, dzieje się sporo. Żeby nie było, że w Kaliszu się nic nie dzieje, macie naprawdę dużo do wyboru.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: Takie granie na 106,4. 10 minut pozostało do godziny 11. Jak tam u was? Mam nadzieję, że wszystko dobrze, że się dzieje w takim pozytywnym kierunku. Tylko taki niech będzie. Nie bójcie się pogody. Nawet jeżeli trochę popada, to zawsze można kolorowy parasol, jakiś płaszcz przeciwdeszczowy i kalosze i poskakać po kałużach. A co? Nie ma znaczenia absolutnie, ile macie lat. A w kwestiach poważniejszych to za chwilę wiadomości.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Robert Lewandowski w Chicago. Takie pytania i to sensacyjne doniesienia, które już za chwileczkę w wiadomościach, a te o godzinie 11.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura 24.pl.
8: No, tego. Może.
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
12: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
13: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
14: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
15: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
14: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
16: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie mocno zachmurzone niebo, gdzieniegdzie w części naszego regionu możliwe przelotne opady deszczu. 18 stopni dziś, maksymalnie w okolicach 20, może 21. Będą możliwe jeszcze dzisiaj przejaśnienia. Wiatr z zachodu. Teraz wieje umiarkowanie, 20 km na godzinę. Ciśnienie stabilne, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił ośmiolatek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
5: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
4: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał ośmiolatka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu. A policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami. To z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wietrznym Mieście.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No proszę, gdzie Roberta wywiało? No dobrze, mam nadzieję, że was nie wywieje jakoś bardzo daleko, że zostaniecie w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody, nawet jeżeli trochę popada. Ale najlepiej w takich okolicznościach, w których słyszycie fale. No, to na 106.4. Roxette na tych falach, jeszcze raz June Afternoon, w kolejce Robert Miles i Loka.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: No, tego. A może...
8: Także tak.
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

Oprócz tego, że w Piwonicach dzieje się wojskowo, na obszarze Piwonic są ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej, więc trochę utrudnień, trochę wybuchów, trochę hałasu będzie, ale będą także bardzo przyjemne i bardzo ważne tematy, bo drugi festyn na dołku w Piwonicach, a tam akcja poboru krwi na boisku na dołku w Piwonicach dokładnie, która dzisiaj rozpoczyna się od godziny 13 i potrwa do godziny 17. Pamiętajcie, że krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 roku życia, ważący co najmniej 50 kilo. Oczywiście od rana lekki posiłek, najlepiej beztłuszczowy. Osoby palące powinny co najmniej godzinę przed oddaniem krwi ograniczyć to palenie. No i oczywiście trzeba być wypoczętym, zwłaszcza jeżeli jesteście po podróży, i zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. To wszystko w Piwonicach od 13 do 19 na boisku na dołku.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 21 minut po godzinie 11. W najbliższych wiadomościach również na sportowa, konkretę od Agnieszki Walczak.
2: Tak, podsumujemy lekkoatletyczny czwartek. To takie wydarzenie, które odbywa się cyklicznie w Ostrowie Wielkopolskim, ale tym razem odbył się w piątek.
1: No właśnie, czwarta runda wiosenna. My o takich sportowych tematach i nie tylko, oczywiście w wiadomościach już o 11.30.
0: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
5: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: 11.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolskiej. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zacznijmy od komentarza starosty Kaliskiego w sprawie wyników badań krwi sekretarza. Powiemy o pytaniach bez odpowiedzi, a na koniec podsumujemy lekkoatletyczne zawody w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W momencie, w którym otrzymam oficjalne dokumenty, będę musiał i będę zobowiązany i będę chciał podejmować stosowne decyzje, powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłyszy, starosta Kaliski, zapytany o kroki związane z sekretarzem powiatu kaliskiego zatrzymanego przez osoby podejrzewające go o chęć prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Zdarzenie miało miejsce 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach. Wtedy mężczyzna odmówił badania alkomatem, więc została od niego pobrana krew do badań. Okazało się, że miał w sobie 2,8 promila alkoholu. Wyniki badań 44-latka Komenda Miejska Policji w Kaliszu ujawniła w środę 10 czerwca, ale te nie dotarły jeszcze do starosty Kaliskiego, będącego bezpośrednim przełożonym sekretarza.
3: To działo się poza godzinami pracy urzędów, w czasie prywatnym osoby, która została tam zatrzymana. Oczywiście ja przeprowadziłem rozmowę z panem sekretarzem. Ta rozmowa nie była oczywiście przyjemna.
4: A umówiliście się tak, że w momencie, kiedy on otrzyma te wyniki badań, to pana poinformuje?
3: Nie umawialiśmy się, ponieważ nie wiem, jaka jest to procedura, nie wiem, w którym momencie to nastąpi. Na pewno w momencie, w którym otrzymam oficjalne dokumenty, na pewno będę musiał i będę zobowiązany i będę chciał podejmować stosowne decyzje.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. Nie wiadomo, jakie to będą decyzje i nie wiadomo, w jaki sposób starosta oficjalnie może otrzymać informacje o wynikach badań, skoro wszystko działo się w czasie prywatnym urzędnika. W momencie, kiedy okazało się, że osobą zatrzymaną na stacji benzynowej w Brzezinach jest sekretarz powiatu kaliskiego, ten wziął 3-dniowy urlop, po tym czasie wrócił do pracy.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
5: Czy to możliwe, by prezes Kaliskich Linii Autobusowych znała całą rodzinę kaliskiej radnej miejskiej Karoliny Skrzypczyńskiej? I czy możliwe, by wiceprezydent Kalisza nie potrafił udzielić odpowiedzi na proste pytania dotyczące spółki, w której zarządzie zasiada od lat? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w szerszym materiale dziennikarskim pod tytułem Do dwóch razy sztuka. Polecam. Tomek Gmyz, Radio Centrum. Materiał jak zawsze na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Nie jak zwykle w czwartek, a wyjątkowo w piątek rozegrano czwartą rundę wiosenną czwartków lekkoatletycznych w Ostrowie Wielkopolskim. W imprezie organizowanej przez Klub Sportowy Stal LA Ostrów wzięło udział sporo młodych adeptów i adeptek królowej sportu. O tym, dlaczego zmieniono dzień zawodów i ilu przedstawicieli stali wybiera się na ogólnopolski

0: Mieliśmy wysłać zgłoszenie, ale no mieliśmy już pogląd. Zresztą no powiem tutaj, że jesteśmy takim klubem, który wysyła na ten finał czwartków 100 osób.
1: Dodajmy, że 32. ogólnopolski finał czwartków lekkoatletycznych odbędzie się w dniach 20-21 czerwca na stadionie AZS w Łodzi.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
4: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: No dobrze, to tym razem o strażakach, o tym, czym się zajmują, co robią, będą opowiadały dzieci z oddziałów szkolno-przedszkolnych przy szkole podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka w Bieganinie. No to posłuchajmy, cóż tam ciekawego mają na temat strażaków do powiedzenia.
2: Gaszą domy, jak cię coś zapali, albo jakieś kable.
3: Jak zwierzę gdzieś wejdzie, to on przyjeżdża.
4: Jak las się zapali, to straż ugasi.
5: Jak będzie wypadek, to pomaga.
6: Mój wuja jest strażakiem i strażak wypompowuje wodę, jak jest powódź.
7: Strażak ratuje chodka z drzewa.
8: Gasi domy. Gdy jest powódź, to pompuje. I też gdy jest ul w domu, to usuwa.
9: Bo u mnie kiedyś koło domu właśnie jechała straż.
10: Na przykład jak jest pożar w domu, to na przykład strażak ratuje małe dzieci albo też dorosłych z domów i później gasi te domy.
11: Jak ktoś wpadnie do wody, to ratują z tego człowieka z wody.
12: Na przykład, że jak jakaś powódź duża będzie i jakaś pani z małolutkim dzieckiem jest w tej wodzie, to oni jadą taką specjalną łódką i ratują. Mój tato jest strażakiem i mnie dużo rzeczy uczy.
13: Jaki sprzęt mają strażacy?
14: Diabinę.
15: Wodę.
16: Wąs.
17: Wóz.
18: Żeby ugasić pożar, woda.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
3: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać?
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
7: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
8: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
7: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
9: No, tego. Może...
10: Także tak.
11: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Kręci się, kręci. Trochę popada, trochę przestanie, trochę słońca i znów trochę deszczu. I tak dzisiaj w kratkę. No i temperatura maksymalna do 20 stopni, teraz 18, wiatr z zachodu umiarkowany. Delikatnie przyspieszy, teraz 20 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minę. 12.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
4: Trochę o kolejach zapomniano.
3: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
5: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
3: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
6: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
7: Jak to gdzie? Do Łomży.
3: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
4: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. Z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
3: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To teraz podróżujemy w kierunku Piwonic. No, ta podróż nieco inna niż miała być w planach w związku z pogodą, na którą organizatorzy oczywiście nie mają wpływu. Przełożony został drugi festyn na dołku i biegi jubileuszowe z okazji 50-lecia osiedla Piwonice, a także pobór krwi na dołku Piwonice. To wszystko na razie jest odwołane, ale krwiodawstwo zaprasza także na akcję poboru krwi jutro w Parku Przyjaźni w godzinach od 15 do 19. A my wracamy do muzyki na 106.4. Już teraz Maggie Reilly.

0: Reklama.
1: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
8: Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
14: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
0: Reklama.
15: Już prawie 14 minut po godzinie 12 po piątkowym notowaniu radiowej listy przebojów. Na podium dwa polskie kawałki. I Męskie Granie Orkiestra z kawałkiem Nareszcie i Wiktor Waligura. Cztery pory roku. No właśnie, aż wybrzmiałam. A ja mam dla was jeszcze jeden polski kawałek wśród propozycji, które znajdziecie na rc.fm zakładka Top 30. Propozycje tam Jasiek Piwowarczyk i Hello Houston.
16: Top 30 i gra muzyka.

To ja dla Was mam teraz ważną informację. Dla tych, którzy także lubią łowić rybę, no będzie do tego okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli z akcją charytatywną. A to wszystko w Kaliszu. Zarząd Koła Wędkarzy w Kaliszu zaprasza na zawody federowe parami Puchar Urzędu do miasta Kalisza. Te właśnie mają charakter charytatywny. Cała kwota będzie przeznaczona ekipie Pomaganie Zajechanie. Tym razem zbiórka na pomoc dla Basi, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgu. Bohaterka niestety nie widzi, nie potrafi samodzielnie jeść, nie komunikuje swoich potrzeb, a także ma ataki epilepsji. Cały czas podlega poradni neurologicznej i ma regularną rehabilitację, a tu wiecie, że jeżeli taka pomoc jest potrzebna, to tych pieniędzy także sporo. Więc przybywajcie, czy uwielbiacie wędkować, czy też macie ochotę pokibicować, to warto. To właśnie dzisiaj zbiornik Pokrzywnica Szała oczywiście od godziny 15, tam zbiórka, a zawody od 18 do 8 rano. Oczywiście będzie jakiś posiłek i będą też jakieś atrakcje.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.
9: You are listening to Radio Centrum.

0: 12:30 minęła. Wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przed nami gwałtowna i zmienna pogoda. Zaczniemy od alertu IMGW. Zaprosimy do Russowa na podróż w czasie, a na koniec przypomnimy o żołnierskich ćwiczeniach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, którym będzie towarzyszyć silny wiatr i opady deszczu. Alert dotyczy całej Wielkopolski. Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie opady gradu. Silne porywy wiatru prawdopodobne są szczególnie pod wieczór i mogą pojawić się nie tylko przy przechodzących burzach, ale i opadach przelotnych. Brzmi ostrzeżenie IMGW. Alert obowiązuje od godziny 12 do godziny 23.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak wyglądało życie uczestników Powstania Styczniowego? Odpowiedź na to pytanie będzie można poznać podczas wydarzenia Obóz Powstańczy 1863 roku, który odbędzie się 14 czerwca, czyli w niedzielę w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.
3: Odbędą się scenki plenerowe, powstałe na bazie wspomnień najsłynniejszego z powstańczych dowódców tego okresu, Józefa Oksińskiego. Przybyły grupę rekonstrukcji historycznej zaprezentują nam życie obozowe, kuchnię, potyczki, brankę do wojska carskiego, ale także modę damską z tego okresu, prezentację kolekcji broni białej. Wisienką na torcie będzie pokaz filmowej charakteryzacji w wykonaniu Studium Animatorów Kultury Kaliszu.
2: Powiedział Radiu Centrum Karol Matczak z Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Powstanie styczniowe było największym polskim zrywem niepodległościowym XIX wieku. Jego ślady zachowały się również w Russowie. Na terenie dworku znajdują się pamiątki związane z powstaniem, a na ścianach dawnego spichlerza do dziś widoczne są ślady po kulach. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 13 do 17. Wstęp w ramach biletu wstępu do dworku.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Będą ćwiczenia i utrudnienia w ruchu. W ten weekend 13 i 14 czerwca w Kaliszu odbędą się ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ze 124 Batalionu Piechoty Lekkiej w Śremie. W związku z tym zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach od 8 do 16 możliwe są chwilowe utrudnienia w ruchu związane z przemarszem kolumn wojskowych w rejonie osiedla Piwonice w Kaliszu.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196 23.
1: Taxi

0: Jedynym celem taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newten, Instal projekt Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
7: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
8: Reklama.

We don't need another hero, kawałek od Tiny Turner oczywiście, taki nastrojowy, taki jak lubimy. 15 minut pozostało do godziny 13, a teraz mam coś dla fanów mocniejszych brzmień. Więc szykujcie się, ten kawałek doda wam energii, możecie zrobić głośniej, jak jedziecie autem, tym bardziej pod warunkiem, że otworzycie trochę okna. A co tam, niech wjedzie zimny łokieć. Chociaż za ciepło to nie jest. No dobrze, do rzeczy. Lata 90, 1990 rok dokładnie i dwóch braci, którzy napisali ten kawałek, czyli Malcolm i Angus. Już wam to na pewno coś mówi, bo chodzi o braci Young. Więc AC/DC, więc kawałek Money Talks. We'll be right back.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy, jak wyglądają ceny maksymalne. Będzie także o urodzinach Donalda Trumpa, 80. Szczegóły o 13.
2: Reklama.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitury!
6: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
8: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
9: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
10: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
11: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
10: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: blisko. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A w tej pogodzie czasem słońce, czasem deszcze, gdzieś tam ostrzeżenia burzowe dla części naszego regionu, ale tutaj raczej powinno się obejść bez większych błysków. Jedynie przelotne opady deszczu. Wiatr z zachodu wieje teraz umiarkowanie, na barometrach ciśnienie stabilne, dzisiaj maksymalnie 20.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta,
6: żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
5: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzamiński, patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem, wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
7: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
7: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
5: Ważne dla kierowców, w weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel, maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta,
6: żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
5: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wy też macie wrażenie, że czasami jak słuchacie albo czytacie jakieś wiadomości, to tak jakbyśmy byli w nieco innej rzeczywistości, jakiejś alternatywnej, bardziej abstrakcyjnej. Chyba w takich momentach warto się wyłączyć, wyciszyć i po prostu włączyć muzykę. Najlepiej tam na 106.4. Zróbcie głośno, już 4 minuty po 13.00.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na 33. już Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada, który rozpoczął się imprezami towarzyszącymi już w poniedziałek, ale to w weekend dzieje się najwięcej i pięknie i ja oczywiście Was także zapraszam w imieniu organizatorów. Na sobotę oczywiście w Parku Miejskim, tam zaczynamy, więc trzymajcie kciuki za to, żeby było ładnie, ale zabierzcie na wszelki wypadek parasolki. Zresztą publiczność La Stradowa jest deedukowana i oni są zawsze przygotowani. O godzinie 16 na Polanie przy rzeźbie spoczywająca w Parku Miejskim Studium Animatorów Kultury. Tam będą spektakle dla najmłodszych i nie tylko. Będą teatry marionetek i coś komediowego, a także lokomotywa. To spektakl lalkowy, a wspólnie ruszymy po takich bardzo przyjemnych warsztatach całą paradą lalek właśnie na kolejne miejsce, czyli na plac Centrum Kultury i Sztuki. Można zabrać jakieś swoje rekwizyty, jeżeli uczestniczyliście w warsztatach poniedziałkowych, to na pewno macie i maski, i lalki ze sobą. A na placu Centrum Kultury i Sztuki pojawimy się w około godziny 20:30. Tam znów Studium Animatorów Kultury pokaże Wam coś przyjemnego. To będzie performance teatralno-wokalny. Będzie także mroczna wersja baśni Alicja w Krainie Czarów. No i to, na co czekają miłośnicy dobrej muzyki, folku miejskiego, bluesa, jazzu, rocka, koncert Kraków Street Band z gośćmi. To będzie taka wisienka na torcie i taki koncert premium. Więcej Wam nie zdradzę, musicie się pojawić. No i wracamy do naszego fantastycznego teatru z Poznania Fuzja, Aqua Sapiens. To niesamowite widowisko też będzie na Was czekać właśnie na placu Centrum Kultury i Sztuki. No i na zakończenie tego dnia Teatr Ognia, Jump Fire, Władcy Ognia, inspiracje Władcy Pierścieni między innymi. Będzie się działo sporo, więc koniecznie wpadajcie. Oczywiście program znajdziecie zarówno na rc.fm, jak i na ck.kalisz.pl.
0: I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 13.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. To przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o mistrzyniach z Liskowa. Będzie zaproszenie dla lubiących szukać śladów przeszłości oraz dla młodych kibiców Widzewa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zespół tańca Promyczki z tytułem Mistrzyń Polski. Tancerki zwyciężyły w krajowych mistrzostwach PZTN Szczawno-Zdrój, odbywających się w ramach kwalifikacji Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Zespół Promyczki, którego instruktorami są Aurelia i Piotr Sieraszewscy, rywalizował w kategoriach Latin w wieku 13-16 lat. Zdobycie najwyższego miejsca na podium daje możliwość reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata i Europy. Informuje w mediach społecznościowych gmina Lisków. Tancerki z Liskowa rywalizowały również w kategoriach solo, samba oraz w kategorii CCC, zdobywając najwyższe miejsca.
1: Warto się wybrać!
2: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na czwarty festyn archeologiczny organizowany w związku z obchodami Europejskich Dni Archeologii. Mini wykopaliska, poszukiwanie skarbu, wybijanie monet, rekonstrukcje historyczne i prelekcje o archeologii regionu to tylko część przygotowanych atrakcji. Tegoroczny festyn Kalisz Miasto Skarbów Archeologicznych poświęcony będzie setnej rocznicy odkrycia skarbu z Zagórzyna. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych historią regionu do Leśnego Centrum Edukacyjnego Las Winiarski 14 czerwca, czyli w niedzielę. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 18. Wstęp jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Piłkarskie miasteczko, mini zoo, między innymi z wielbłądami, a na dzieci będzie czekać mnóstwo darmowych zabaw i upominków, a to za sprawą Widzewskiego Dnia Dziecka, który odbędzie się na terenach rekreacyjnych wokół stawów przy ulicy Poniatowskiego w Opatówku.
3: W programie mnóstwo darmowych atrakcji. Widzewskie dmuchańce, mini zoo, kule wodne, przejazd kolejką, trampoliny, widzewskie tatuaże, lody, popcorn, napoje, strefa super grill oraz wiele widzewskich upominków. Całą imprezę poprowadzi animator Leoś, a wszystkie atrakcje są darmowe. Nie może Was tutaj zabraknąć.
2: Zachęca do udziału słuchaczy Radia Centrum Mateusz Duraj, wiceprezes Stowarzyszenia Widzewskie Opatówek. Dodatkowo wszystkie dzieci uczestniczące w tym festynie otrzymają okolicznościowe koszulki. Widzewski Dzień Dziecka w Opatówku potrwa od 15 do 19.10. Godzina zakończenia nie jest przypadkowa, bowiem w 1910 roku powstał klub Widzew Łódź, z którym od wielu lat współpracuje środowisko sportowe z Opatówka, a piknik oczywiście dzisiaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

Jak wiecie, w Kaliszu dzieje się w ten weekend naprawdę sporo. No i oprócz tego, że mamy La Strada, że mamy koncert jazzowy pod ratuszem, to jeszcze dzisiaj na głównym rynku właśnie koncert Ewy Urygi z towarzyszeniem Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. A cukiernicy poczęstują mieszkańców urodzinowymi tortami. Wydarzenie zakończy także kaliska potańcówka, więc możecie się przemieszczać z miejsca na miejsce, żeby poświętować to, co będzie się działo w Grodzie nad Prosną. To wszystko w Kaliszu właśnie dzisiaj. No i pamiętajcie, że w niedzielę także będzie się działo. A dodatkowo w ramach urodzin już od rana do 21 można nieodpłatnie zwiedzić także ekspozycję multimedialną w ratuszu, wejść na taras widokowy. Ostatnie wejście możliwe o godzinie 20. Urodziny miasta Kalisza, przypominam, zakończą się tradycyjną potańcówką, a o zabawę i rytm przebojów zadba także DJ.

0: No i tak to się zrobiło, że jest 5,5 minuty do godziny 14, więc no mnie powoli czas i pora, ale spokojnie zostawiam was w dobrych rękach. Marzanna Borysiek, dzień dobry, cześć.
1: A ja przywiozłam trochę słońca.
0: Jest słońce,
1: dobrze, jak dobrze.
0: No tak, Lastrada w deszczu już się nieraz odbywała, ale dobrze było, żeby to słońce przyszło.
1: Proszę się nie przejmować, porządny poraz, bo pogoda w ogóle jest taka ostatnio płatająca figle. Zresztą lastradowicze to dobrze wiedzą, przygotowani są w różnego rodzaju
0: tak
1: fajne
0: jest.
1: Rzeczy. Ważne, żebyście mieli ze sobą trochę dobrego humoru, to reszta będzie okej. Okay.
0: Dużo dobrego humoru, a ci, którzy zostają oczywiście na falach 106.4 z Marzanną, także będą mieć tutaj sporą dawkę energii, humoru również. Karolina Romke, bardzo wam dziękuję za dziś, do usłyszenia, cześć, pa!
2: Reklama.
3: Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
4: No, tego. A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych Lastrada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal Lastrada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na naszą pogodę dzisiaj kształtują ośrodki niskiego ciśnienia z nad Morza Norweskiego i Skandynawii, no i jeszcze związane z nimi front atmosferyczne. No i płynie do nas nieco cieplejsze powietrze polarne, morskie, ale nieco później będzie od zachodu wypierane przez chłodniejszą masę powietrza, więc na razie na termometrach całkiem przyjemnie. Dzisiaj maksymalnie do 21 stopni, najcieplej na zachodzie regionu. Zachmurzenie na razie małe, potem duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, ale możliwe też przelotne opady deszczu i burze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 14. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie osłoniło go zapadlisko. Marcin Krzemiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
4: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
3: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Herzogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
5: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
3: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów. Dalej korytarz był zasypany.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sobota, weekend, więc teraz troszkę energii. Giovanni Zarella i La Discoteca Italiana. 3,5 minuty po 14. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 21 minut po godzinie 14, jeszcze dzisiaj do godziny 16, jutro od 8 do 16 w rejonie osiedla Piwonice. Spodziewajcie się utrudnień w ruchu, ale nie tylko. Może być głośno, może też być chwilowe zadymienie w związku z ćwiczeniami żołnierzy Wojskowej Obrony Terytorialnej 124 Batalionu Piechoty Lekkiej w Śremie. Możliwe są utrudnienia w ruchu związane z przemarszem kolumn wojskowych. Ponadto może być głośno właśnie w związku z użyciem wojskowych środków wybuchowych. Strażacy apelują o zachowanie spokoju, wyrozumiałość. No i oczywiście proszą o zastosowanie się do poleceń służb oraz zachowanie ostrożności w rejonach objętych ćwiczeniami.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Reklama.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
4: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Dziś, jutro w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu Europejskie Dni Archeologii. Co będzie można zobaczyć, czego się dowiedzieć? Posłuchajcie w wiadomościach o 14.30.

0: 14.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwie gminy w powiecie ostrowskim z dofinansowaniem na odnawialne źródła energii. Będzie też coś o braku odpowiedzi. Zaprosimy na Dni Archeologii i przypomnimy o ćwiczeniach wojskowych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gminy Ostrów Wielkopolski i Nowe Skalmierzyce podpisały w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie umowę dofinansowania na realizację programu OZE w ramach partnerskiego projektu rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dzięki dotacji do obu gmin trafi 45 milionów złotych, co przełoży się na ponad 1000 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców oraz na kilkunastu obiektach publicznych wraz z magazynami energii.
3: Podpisana umowa uruchamia największy tego typu projekt w historii obu samorządów, który przewiduje szeroki zakres działań związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Wójt gminy Ostrów Wielkopolski Dariusz Pryczak uważa, że to przełomowy moment w historii gminnego samorządu.
4: Jest to istotny moment z tego względu, że po raz pierwszy przekazujemy tak duże środki bezpośrednio dla mieszkańców, aby wesprzeć ich w tym wypadku w zakresie infrastruktury energetycznej. Tworzymy własne instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynem energii, który może być przełożony później na rozwój gospodarstw domowych.
3: Gmina Ostrów Wielkopolski otrzymała ponad 21 milionów dotacji, a Nowe Skalmierzyce 24 miliony. Wójt Dariusz Pryczak podkreśla skuteczną i efektywną współpracę z gminą Nowe Skalmierzyce.
4: Nie byłoby tego projektu, gdyby nie współpraca między gminą miasto i Nowe Skalmierzyce oraz gminą Ostrów Wielkopolski, bo to pozwoliło nam uzyskać punkty rankingowe. Wykorzystaliśmy właściwie największą możliwą dotację.
3: Projekt przyniesie konkretne efekty dla mieszkańców, dodaje wójt gminy Ostrów.
4: Każdy mieszkaniec otrzymuje instalację fotowoltaiczną, która jest adekwatna do jego zużycia oraz otrzymuje magazyn energii.
3: W ramach przedsięwzięcia na terenie obu gmin powstanie po około 500 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i dokładnie 9 instalacji na budynkach publicznych. Niemal wszystkie obiekty będą zaopatrzone w magazyny energii, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie. Całkowita wartość partnerskiego projektu wynosi ponad 61 milionów, z czego 45 milionów złotych stanowi dofinansowanie. Termin realizacji przedsięwzięcia wyznaczono do 30 czerwca 2027 roku. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
5: Czy to możliwe, by prezes Kaliskich Linii Autobusowych znała całą rodzinę kaliskiej radnej miejskiej Karoliny Skrzypczyńskiej? I czy możliwe, by wiceprezydent Kalisza nie potrafił udzielić odpowiedzi na proste pytania dotyczące spółki, w której zarządzie zasiada od lat? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w szerszym materiale dziennikarskim pod tytułem Do dwóch razy sztuka. Polecam. Tomek Gmyz, Radio Centrum. Materiał jak zawsze na naszej stronie internetowej
1: www.rc.fm.
2: Jak wygląda praca archeologa i konserwatora zabytków? Tego będzie można się dowiedzieć podczas Europejskich Dni Archeologii, które odbędą się w sobotę i niedzielę w rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu. To międzynarodowa inicjatywa popularyzująca dziedzictwo archeologiczne oraz współczesne metody badań nad przeszłością.
6: Naszym gościem zewnętrznym będzie dr Krystian Krzan, archeolog specjalizujący się w grodach wczesnośrednich. Będzie dzielił się wynikami swoich badań tutaj z terenów właśnie ziemi kaliskiej i regionu oraz będziemy mieli możliwość zobaczyć, jak wygląda praca przy konserwacji monet, których, jak wiemy, sporo w tych skarbach lokalnie wychodzi, ponieważ w zeszłym roku też Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej uruchomiło pracownię konserwacji. No i właśnie nasz konserwator muzealny razem z archeologiem będą takie pokazy przeprowadzać i te monety konserwować pod bezpośrednim spojrzeniem turystów.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Antoniak z rezerwatu Kalisz Zawodzie, a Europejskie Dni Archeologii zaplanowano na ten weekend w godzinach od 13 do 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I jeszcze przypomnienie. Będą ćwiczenia i utrudnienia w ruchu. W ten weekend 13 i 14 czerwca w Kaliszu odbędą się ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej ze 124 Batalionu Piechoty Lekkiej w Śremie. W związku z tym zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach od 8 do 16 możliwe są chwilowe utrudnienia w ruchu związane z przemarszem kolumn wojskowych w rejonie osiedla Piwonice w Kaliszu. Ponadto mogą występować utrudnienia w postaci hałasu związanego z użyciem wojskowych środków wybuchowych oraz chwilowych zadymień.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 15.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Jeżeli lubicie jazz na najwyższym poziomie, mam dla Was świetną propozycję na dzisiejsze popołudnie w ramach cyklu Kalisz słucha jazzu. Na głównym rynku w Kaliszu wystąpi Ewa Uryga, jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych. Wyjątkowa sceniczna charyzma, no i ten głos. A towarzyszyli będzie Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Zespół świętuje w tym roku 5-lecie działalności i przygotował z tej okazji wyjątkowy repertuar. A na scenie pojawi się również Małgorzata Biniek. Plenerowy koncert rozpocznie się o godzinie 16 na głównym rynku. Wstęp jest wolny, a wydarzenie odbywa się w ramach urodzin miasta Kalisza. Zapraszamy.
1: Warto się wybrać.

0: Apoloniusz Steiner powraca na fotel prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
4: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
3: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
4: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
3: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
3: i Arkadiusz Mareniec.
5: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Polska dostała się pod wpływ wiru niżowego Sabina z nadpołudniowej Skandynawii, a z tym wirem jest związany chłodny, deszczowy front pchany do nas przez atlantyckie masy powietrza polarnego. Dziś zachmurzenie duże, do tego większe przejaśnienia, rozpogodzenie, ale również zapowiadane przez synoptyków wschodnie opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura maksymalna do 20 stopni, wiatr na ogół umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce, trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
6: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
5: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 15:00. Robert Gawliński.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: 3 lipca tego roku ma się ukazać album Confessions 2, będący kontynuacją kultowej płyty Confessions on the Dance Floor z 2005 roku. Oczywiście to płyta Madony, a ten kawałek, który przed chwilą właśnie u nas, Bring Your Love, to taki międzypokoleniowy duet Madony i Sabriny Carpenter. No i właśnie ten duet jest na naszej liście przebojów Top 30. Znajdźcie go na rc.fm i oczywiście tam można głosować na wszystkie kawałeczki.
1: Top 30 i gra muzyka. We'll be right back.

0: Jeżeli lubicie jazz w najlepszym wydaniu, to szybko biegnijcie pod Kaliski Ratusz w ramach cyklu Kalisz słucha jazzu. Na głównym rynku wystąpi dziś Ewa Uryga, jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych, a towarzyszyć jej będzie Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Plenerowy koncert dziś o 16 na głównym rynku. Wstęp jest wolny, a wydarzenie odbywa się w ramach urodzin miasta Kalisza. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Zapraszamy.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
6: No, tego. A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
2: Reklama.
9: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Tańcze i męskie granie orkiestra 2026, 15.30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kalisz wielką teatralną sceną trwa La Strada. Zajrzymy na Grand Prix Komedy i zaprosimy na jazzowe koncerty na głównym rynku, także w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczęło się na głównym rynku, później był spektakl wędrowny, za którym widzowie przeszli na plac za Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a tam kolejne trzy barwne widowiska. Tak rozpoczął się pierwszy dzień Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. To niesamowite wydarzenie, dla którego sceną jest ulica, a miasto scenografią, dlatego kontakt z widzem jest wyjątkowo bliski i intymny.
3: Sztuka musi wychodzić do ludzi, bo jest tworzona dla kogo? Dla widza. Nie ma aktorów bez widza. Nie ma przedstawienia teatralnego bez widza. Dzięki ludziom istniejemy. Dlatego wyjście z murów teatralnych tutaj na rynek do szerokiej publiczności, tak żeby każdy mógł przyjść i zobaczyć, jest wyjątkowym spotkaniem. To jest spektakl teatralny, który w tej chwili słyszymy w tle, czyli przeznaczony na scenę. I sam jestem zdziwiony, jak jest przyjmowany w tej chwili i jestem zachwycony reakcją widzów, a przede wszystkim dzieci, bo to głównie spektakl dla dzieci.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Wieczorek z Poznańskiego Teatru Aktora, który przyjechał do Kalisza ze spektaklem dla dzieci Czarodziejski Ołówek. I spektakle dla całych rodzin to ważny element każdego festiwalowego dnia La Strady. W ten sposób wydarzenie od lat umożliwia kontakt ze sztuką wszystkim, którzy jej łakną, ale też uczy spontaniczności, otwartości i jedności tych grających i tych oglądających.
4: Jest bardzo fajnie. Fajnie, że w ogóle w Kaliszu coś się dzieje, że to miasto zaczyna żyć, że jest coś dla mieszkańców i przede wszystkim też dla najmłodszych.
5: Myślę, że tradycje La Strady są w tym mieście na tyle zakorzenione, że jest to stały element i każdy z tego miasta docenia i chciałby więcej.
6: Myślę, że na pewno są potrzebne, bo dużo musi się dziać w Kaliszu, żeby młodzi tutaj wracali. Na razie jest dopiero początek, więc zapowiada się dobrze.
2: Powiedzieli Radiu Centrum widzowie La Strady, a dziś drugi dzień 33. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych zacznie się o 16.00 na Polanie w Parku Miejskim przy rzeźbie Spoczywająca. Tam cztery spektakle familijne i warsztaty, około 20.00 parada teatrów, tancerzy i widzów na plac przy Centrum Kultury i Sztuki, gdzie kolejne widowiska oraz koncerty. Wstęp wolny, a partnerem medialnym La Strady jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum z kulturą.
2: Nad komplet publiczności Ostrowskiego Festiwalu Filmowego Grand Prix oklaskiwał w piątek Jana Englerta. Popularny aktor podczas spotkania autorskiego dużo mówił o swoim podejściu do życia. Nie zabrakło również wspomnień najważniejszych ról.
7: Jan Englert to przedstawiciel starszego pokolenia aktorów teatralnych i filmowych, którego znają chyba wszyscy wielbiciele kina w Polsce. Dlatego na ostrowskie spotkanie autorskie przed jego najnowszym filmem przyszedł nad komplet publiczności. Aktor chętnie dzielił się z widzami swoimi refleksjami i przemyśleniami na temat kondycji współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Z perspektywy swojego bogatego doświadczenia przekonywał do potrzeby kompromisu.
8: Dobre życie polega przede wszystkim na umiejętności wypracowania kompromisu. Nie konformizmu, bo mylimy te dwa pojęcia. My traktujemy kompromisy pejoratywnie, że to jest coś złego. Konformizm to jest kompromis użyty dla moich korzyści. Kompromis służy sprawie. Dlatego nie słuchajcie państwo tych, bądźcie bezkompromisowi. No to do widzenia, to się od razu zaczniemy kłócić, strzelać do siebie i nienawidzić. Konieczny jest kompromis.
7: Nie mogło zabraknąć pytań o najważniejsze role z długiej listy kreacji filmowych Englerta. Aktor nie miał tu wątpliwości.
8: Są trzy produkcje filmowe, których nie traktuję jako rolę. I one są dla mnie najważniejsze. To jest Kanał, Kolumbowie, K, trzy razy K. To nie były role. To była jakaś powinność, jakiś dar losu, że nie w rzeczywistości, tylko w świecie nierealnym znalazłem się w sytuacji, którą podziwiałem, na której się wychowywałem, a potem mogłem zginąć w filmie.
7: Dziś finałowa sobota Grand Prix Komeda. Poznamy laureatów tegorocznych nagród, w tym nagrody głównej Grand Prix Komeda za najlepszą muzykę w filmie polskim. Wręczana zostanie również nagroda za całokształt twórczości dla Jerzego Maksymiuka. Wcześniej warsztaty i branżowe rozmowy o kinie, a na koniec koncert Agi Zarian. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Warto się wybrać.
2: Sceną główny rynek w Kaliszu, bohaterem najlepszy jazz. Przed nami niezwykły jazzowy koncert, który rozbrzmi w najstarszym mieście w dniu jego urodzinowego przyjęcia.
9: Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji święta miasta Kalisza w ramach Kalisz Słucha Jazzu. Będą Państwo mogli posłuchać na żywo wspaniałą wokalistkę jazzową, panią Ewę Urygę, z towarzyszeniem znakomitego big bandu New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Artyści zagrają popularne standardy jazzowe. Koncert został przygotowany przez Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus. Serdecznie zapraszamy.
2: A zapraszał muzycznie słuchaczy Radia Centrum Dariusz Wypych, organizator koncertu. Ten odbędzie się dziś o godzinie 16 w ramach wydarzenia. Podsumowany zostanie projekt Zielono Mi, realizowany w ramach obchodów Roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego, podczas którego uczniowie szkół podstawowych wspólnie zagrają jeden z utworów mistrza. Wstęp oczywiście wolny. Organizatorami są Kultura Pro Omnibus oraz Urząd Miasta Kalisza. Partnerem wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty zostały do 16.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Reklama.

Choć reprezentacja Polski nie wystąpi na Mistrzostwach Świata, to polskiego akcentu na Mundialu nie zabraknie. W gronie 52 sędziów, którzy zostali zaproszeni przez FIFA na Mistrzostwa Świata, znalazł się nasz Szymon Marciniak. Arbiter z Płocka już pracował w turniejach w Rosji w 2018, potem w Katarze w 2022 i łącznie na Mistrzostwach Świata poprowadził 5 spotkań, w tym finał Francja-Argentyna w Katarze. A wkrótce zobaczymy go na Morawie, bo już 17 czerwca o 3 w nocy czasu polskiego poprowadził właśnie pierwsze spotkanie aktualnych mistrzów świata, czyli mecz, w którym reprezentacja Argentyny zmierzy się z Algierią.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga, na klaszcze rośnie liczba przypadków boreliozy. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 16.
2: Reklama.
3: No, tego. Może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No, na dalszy ciąg pogody w kratkę, bo zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami, ale również przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Wysokość opadów miejscami nawet do 15 mm. Temperatura maksymalna do 21 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. Ciśnienie teraz 1012 hektopaskali i spada biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowi, są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej, pociągi wracają tam po ponad 30 latach. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
4: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
3: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców w Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócenie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
5: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
6: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
3: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 16:00.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: No, nie da się ukryć, że dzisiaj będzie bardzo interesująco na Lastradzie, bo dzisiaj bardzo mocno wypełniony różnego rodzaju atrakcjami dzień, który potrwa długo w noc. No, według wszelkich takich informacji, które posiadam, to teraz powinna być bajka o pewnym chłopcu, który nie za bardzo chciał zjeść obiadek. Na miejscu jest Tomek Michalak i pewnie mi to zaraz potwierdzi. Halo?
1: Witam popołudniową porą z Parku Miejskiego w Kaliszu. Tak, Studium Animatorów Kultury w Kaliszu na początek drugiego dnia z Lastradą. I tak jak wspomniałaś o tatku, który nie jadł. I jak tak spoglądam w tej chwili na naszą parkową arenę tych wydarzeń, to jeszcze nie zjadł. Jeszcze daleko do tego momentu, kiedy babcia z dziadkiem namówią do jakiegokolwiek jedzenia.
0: Ważne, żeby dzieciaki tak mocno pałaszowały, bo dzisiaj taki specjalny dzień dla nich. Dzisiaj na Polanie Spoczywająca tam dużo fajnych takich przygód teatralnych dla dzieciaków.
1: Sporo się dzieje, to pokrótce na początek naszego dzisiejszego spotkania o tym, co właśnie się wydarzy w Parku Miejskim. To jest już taka nasza stała arena lastradowych wydarzeń, na której spotykamy się właśnie z najmłodszymi i mamy propozycje dla najmłodszych. Teraz wspomniane Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, a do godziny 20, bo właśnie przez ten czas będziemy w Parku Miejskim. Jeszcze między innymi Teatr Nemno, warsztaty Teatru Marionetek dla dzieci, do tego spektakl familijny, Zgrywka. Będzie z nami także Teatr Pineska, który zaprezentuje nam marionetarium klauna Pineski. Będzie Teatr 3,5, który wczoraj prezentował się również wieczorem. Dzisiaj tutaj pojawi się w wersji dla najmłodszych z lokomotywą. No i to na początek. O 20 z kolei czeka nas druga kolorowa, zawsze głośna, bardzo barwna parada lastradowa. Przejdziemy z Parku Miejskiego na plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. No i pewnie jesteś ciekawa, co się wydarzy później.
0: No jasne. To już będzie, powiedziałabym, wersja dla dorosłych.
1: I tak, i nie, bo jest kilka propozycji dla widzów już zdecydowanie dorosłych, ale jest także propozycja muzyczna dla każdego, kto będzie chciał posłuchać po prostu dobrej muzyki wykonywanej w 100% na żywo, a przy okazji może nawet delikatnie poruszać bioderkiem, bo panowie z Kraków Street Band to jest ekipa, która rozrusza absolutnie każdego. Świetnie grają, wykonują muzykę w 100% no i dzisiaj tutaj właśnie z nami będą. Ale po kolei, na początek na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Alicja w Krainie Czarów, Teatr Home, tyle że w nieco mroczniejszej wersji niż znamy to na co dzień. Później wspomniany Kraków Street Band, koncertowe granie już około godziny 22. No i na zakończenie dwa spektakle. Teatr Fuzja, który jest z nami przez 3 dni i który od kilku lat odwiedza Lastradę, zaprezentuje dziś spektakl Aqua Sapiens. To właściwie jest widowisko, które zaprosi nas do swego rodzaju sanatorium, ale tam nie będzie przyjemnie. Tam się wydarzy mnóstwo rzeczy i będzie sporo emocji, sporo właśnie wydarzeń. I na finał coś dla tych, którzy uwielbiają widowiska z ogniem. Jump Fire, Teatr Ognia i Władcy Ognia zakończą już po północy swoim występem nasz drugi lastradowy dzień.
0: No ale to się jeszcze nie kończy, bo jeszcze niedziela, a w niedzielę też dużo ciekawych rzeczy. No
1: tak,
0: i też
1: ja
0: bardzo
1: nadmienię,
0: wypełniony program.
1: Zdecydowanie tak. Wypełniony po brzegi na tyle mocno, że w niedzielę startujemy już o godzinie 15:30. Też spotykamy się w Parku Miejskim. Już sobie można zaplanować fajnie popołudnie. Tu jest taka, śmiało można powiedzieć, piknikowa atmosfera. Bo
0: słychać ptaszki.
1: Tak,
0: zielona trawa.
1: Jest zielona trawka, na trawce kocyk, leżaczki. Bardzo przyjemnie, całe rodziny, które już pojawiły się w parku i teraz obserwują pierwszy ze spektakli. No i tak będziemy sobie trwać dzisiaj do 20 w parku, a jutro też od 15:30.
0: Bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy. Tomek Michalak na miejscu. I bardzo Ci, Tomku, dziękuję i życzę fantastycznych wrażeń. Zresztą
1: no
0: wszystkim, którzy tam będą.
1: Sporo się dzisiaj dzieje w Kaliszu, jest masa różnych wydarzeń, ale myślę, że jeżeli skorzystacie i z jednych, i z drugich wydarzeń, pewnie jesteście też na kaliskim rynku być może, no to wierzymy, że znajdziecie czas i na 33. Lastradę i uda się wszystkie te atrakcje kaliskie tego weekendu jakoś wam pogodzić.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
3: Reklama.
4: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
5: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
6: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
7: Tymczasem w salonie Filmana.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Reklama.
0: 25 minut po 16:00 o 16:30 wiadomości.

0: 16.30 i ostatnie już dzisiaj wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zacznijmy od komentarza starosty Kaliskiego w sprawie wyników badań krwi sekretarza. Powiemy o pytaniach bez odpowiedzi, a na koniec podsumujemy lekkoatletyczne zawody w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W momencie, w którym otrzymam oficjalne dokumenty, będę musiał i będę zobowiązany i będę chciał podejmować stosowne decyzje, powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski, zapytany o kroki związane z sekretarzem powiatu kaliskiego zatrzymanego przez osoby podejrzewające go o chęć prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Zdarzenie miało miejsce 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach. Wtedy mężczyzna odmówił badania alkomatem, więc została od niego pobrana krew do badań. Okazało się, że miał w sobie 2,8 promila alkoholu. Wyniki badań 44-latka Komenda Miejska Policji w Kaliszu ujawniła w środę 10 czerwca, ale te nie dotarły jeszcze do starosty Kaliskiego, będącego bezpośrednim przełożonym sekretarza.
3: To działo się poza godzinami pracy urzędów, w czasie prywatnym osoby, która została tam zatrzymana. Oczywiście ja przeprowadziłem rozmowę z panem sekretarzem. Ta rozmowa nie była oczywiście przyjemna.
4: A umówiliście się tak, że w momencie, kiedy on otrzyma te wyniki badań, to pana poinformuje?
3: Nie umawiałem się, ponieważ nie wiem, jaka jest to procedura, nie wiem, w którym momencie to nastąpi. Na pewno w momencie, w którym otrzymam oficjalne dokumenty, na pewno będę musiał i będę zobowiązany i będę chciał podejmować stosowne decyzje.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. Nie wiadomo, jakie to będą decyzje i nie wiadomo, w jaki sposób starosta oficjalnie może otrzymać informacje o wynikach badań, skoro wszystko działo się w czasie prywatnym urzędnika. W momencie, kiedy okazało się, że osobą zatrzymaną na stacji benzynowej w Brzezinach jest sekretarz powiatu kaliskiego. Ten wziął 3-dniowy urlop, po tym czasie wrócił do pracy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
5: Czy to możliwe, by prezes Kaliskich Linii Autobusowych znała całą rodzinę kaliskiej radnej miejskiej Karoliny Skrzypczyńskiej? I czy możliwe, by wiceprezydent Kalisza nie potrafił udzielić odpowiedzi na proste pytania dotyczące spółki, w której zarządzie zasiada od lat? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w szerszym materiale dziennikarskim pod tytułem Do dwóch razy sztuka. Polecam. Tomek Gmyz, Radio Centrum. Materiał jak zawsze na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Nie jak zwykle w czwartek, a wyjątkowo w piątek rozegrano czwartą rundę wiosenną czwartków lekkoatletycznych w Ostrowie Wielkopolskim. W imprezie organizowanej przez Klub Sportowy Stal LA Ostrów wzięło udział sporo młodych adeptów i adeptek królowej sportu. O tym, dlaczego zmieniono dzień zawodów i ilu przedstawicieli stali wybiera się na ogólnopolski finał czwartków lekkoatletycznych w Łodzi, opowiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak.
6: Akurat dlatego, że to był taki nasz ukłon dla centry, ponieważ centra rozegra, jak wiemy, tutaj swój pierwszy mecz, a to jednocześnie będzie to ostatnim meczem rundy i w czwartek chciała przeprowadzić oficjalny trening, dlatego udostępniliśmy im boisko, a przenieśliśmy się na piątek.
7: To będzie teraz też selekcja do tych finałowych czwartków ogólnopolskich?
6: Termin zgłoszeń minął w zasadzie 31 maja i już wtedy musieliśmy wysłać zgłoszenie, ale no mieliśmy już pogląd. Zresztą no powiem tutaj, że jesteśmy takim klubem, który wysyła na ten finał czwartków 100 osób.
2: Dodajmy, że 32. ogólnopolski finał czwartków lekkoatletycznych odbędzie się w dniach 20-21 czerwca na stadionie AZS w Łodzi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 17.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
3: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

0: 13 czerwca, sobota, a dzisiaj bardzo dobry dzień, bardzo uroczysty dla tych, którzy świętują swoje imieniny, a są wśród nich Antoni, Lucjan, Olga i Tobiasz. Wszystkiego dobrego dla Was od nas, od Radia Centrum. Specjalny upominek, kwiat jabłoni od nowa.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jak na wakacje, to najchętniej za granicę. O tym, ile latamy, powiemy w wiadomościach o godzinie 17.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211. Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Polska dostała się pod wpływ wiru niżowego Sabina z nadpołudniowej Skandynawii. Z tym wirem jest związany chłodny, deszczowy front, który jest pchany przez atlantyckie masy powietrza polarnego. W związku z tym też na tych termometrach nie ma jakiegoś szału. 21 stopni dzisiaj maksymalnie w regionie. Do tego wiatr na ogół umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. Ciśnienie spada 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 17. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę. Marcin Krzemiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
5: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
4: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert eSky.pl.
6: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
4: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 17, a to jest ten moment, kiedy w Radio Centrum włączamy
3: hity ponad czasem.

0: Strata dla polskiej muzyki. Ja gram na 8 czerwca. Kora obchodziłaby swoje 75. urodziny, a z tej okazji w całej Polsce odbywały się wydarzenia upamiętniające artystkę, w tym specjalne koncerty połączone z prezentacją jej niepublikowanych wcześniej nagrań w Nowym Teatrze w Warszawie.
1: Radio Centrum.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: już jutro będzie można się na chwilę przenieść w czasie do roku 1863, no i poczuć atmosferę powstania styczniowego. W dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie koło Kalisza od 13 do 17 wyjątkowe wydarzenie pod nazwą Obóz Powstańczy 1863 roku. A na uczestników czeka żywa lekcja historii przygotowana przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Rekonstruktorzy zaprezentują codzienne życie powstańców, sceny poboru do armii carskiej, potyczki oraz funkcjonowanie szpitala polowego. Nie zabraknie także wystrzału zdobytej przez powstańców armaty. Będą pokazy historyczne. Będzie kuchnia polowa z degustacją potraw oraz prezentacja mody i uzbrojenie z epoki. No to świetna okazja, żeby poznać historię powstania styczniowego w miejscu, gdzie do dziś zachowały się jego ślady. Niedziela w Russowie. Jeżeli macie ochotę, to koniecznie.
1: Warto się wybrać.
0: A my wracamy do hitów ponad czasem. Teraz Laidback. Sunshine Reggae.

Kalifornia, boom, wakacyjne klimaty. No to dobrze, to idziemy w takim razie w wakacje. Dmuchawce, latawce, wiatr. Jeden z największych polskich przebojów lat 80. wyśpiewany przez Urszulę. Ta piosenka już za chwilę. A to piosenka, która kojarzy się z wakacjami, z ciepłem, chociaż powstała w środku zimy. Została nagrana w lutym 1983 roku w studiu Polskiego Radia w Warszawie. Muzykę skomponował Romuald Lipko z Budki Suflera, a słowa napisał Marek Dutkiewicz. W nagraniu podkładu muzycznego gościnnie wzięła udział właśnie Budka Suflera. No a piosenka promowała debiutancki album Urszuli, zatytułowany po prostu Urszula, i momentalnie stała się ogólnopolskim hitem. Dmuchawce, latawce, wiatr, Urszula i Budka Suflera.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Latem rząd zakończy program obniżki podatków od paliw. Prawdopodobnie od lipca stawki podatków wrócą do normalnego poziomu. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 18.
2: Reklama.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
5: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Pozostaniemy w zasięgu rozległego wiru niskiego ciśnienia Sabina z nad Skandynawii. Z północnego zachodu napłynie chłodne i wilgotne powietrze o cechach powietrza arktycznego z nadrejonu Grenlandii. Jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i również przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Maksymalnie jutro na termometrach od 16 do 18 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do 55 km na godzinę zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
4: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
3: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
5: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
6: Dokładnie.
5: Ludzie machają, uśmiechają się.
7: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
3: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią. O północy mecz Brazylia-Maroko. O 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja. A o 6:00 rano Australia-Turcja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: 3,5 minuty po 18:00. Just 5.

0: Witek ponad czasem takie piosenki, żeby odgonić ten deszcz i przywołać lato. No już niedługo, w 2026 roku, pierwszy dzień lata astronomicznego wypada 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10:26.
1: Reklama. Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: Tania Rebecca May z 1984 roku, jeden z największych hitów Kaja Gugu z albumu Islands, który powstał tuż po wyrzuceniu zespołu słynnego Limala. A już za chwilę jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki, który ugruntował pozycję zespołu Breakout, kiedy byłem małym chłopcem. Muzykę skomponował Tadeusz Nalepa, a słowa napisał poeta Bogdan Lebl, ale plotka głosi, że tak nie był do końca zadowolony z tego tekstu, twierdził, że za mało w nim poezji, a za dużo dosłowności. Ten utwór pokazał się na przełomowym albumie Blues z 1971 roku.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Hity ponad czasem. Radio Centrum.
6: Teraz będzie trochę magiczna, muzycznej magii, bo to prawdziwie magiczna współpraca Olivia Newton-John i Electric Light Orchestra. Magic.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Agresywny pacjent na SOR-ze w Szczecinie został zatrzymany. 75-latek dokonał tam znaczących zniszczeń. Zaatakował też personel medyczny. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: No i to będzie trudna niedziela, jeżeli chodzi o pogodę. Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego ze środkami w rejonie Zatoki Botnickiej i południowej Skandynawii. Z północnego zachodu będzie napływać wilgotne powietrze polarne morskie, a niedziela przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie pojawią się burze z większymi opadami od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Ciśnienie jutro spada, biometr obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Atak pacjenta i zniszczenia na SOR-ze w Szczecinie, od tego zaczniemy. Potem wrócimy do sprawy płodów zakopanych na działce pod Rzeszowem i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzamiński, pacjent szpitalnego oddziału ratunkowego w Szczecinie, zaatakował ratownika i doprowadził do znacznych zniszczeń infrastruktury i wyposażenia oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów placówki na Unii Lubelskiej. To zdarzenie z wczoraj wieczora. 75-latka przywiozła karetka pogotowia krótko przed incydentem. Mężczyzna uszkodził m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy SOR-u. Na miejsce wezwano policję i ochronę szpitala. Trwa postępowanie wyjaśniające, wciąż trwa też szacowanie strat. Zarzut zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów medycznych usłyszała patomorfolożka z Rzeszowa. Kobieta jest podejrzana o zakopanie przynajmniej 32 ludzkich płodów na posesji w Lutoryżu. Marcin Starzec.
4: 57-latka przyznała podczas przesłuchania, że sama przewoziła i zakopała szczątki płodów oraz tysiące próbek medycznych we własnym ogrodzie. Usłyszała zarzuty, za które grozi jej do 12 lat więzienia, ale jak powiedział mi prokurator Krzysztof Ciechanowski, podejrzana nie oświadczyła, czy przyznaje się do stawianych jej zarzutów.
5: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
3: A przed chwilą właśnie dotarła informacja, że sąd zastosował wobec kobiety 3-miesięczny areszt na wniosek prokuratury, zresztą do 10 września. Przenośmy się za granicę. Szwajcaria podejmie jutro decyzję w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów w referendum. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że imigracja do Szwajcarii jest zbyt wysoka. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał kwalifikację przed niedzielną Grand Prix Barcelony Katalonii, siódmą rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Z drugiego pola wystartuje jego rodak z teamu Ferrari, Lewis Hamilton, a z trzeciego lider klasyfikacji generalnej Włochy Kimi Antonelli, tak jak Russell z Mercedesa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki, przysnacki. Zawsze przy meczu.
0: Reklama.

16 minut po 19, a teraz w hitach ponad czasem przebój, który rozgrzewał parkiety w latach 80. How old are you? Kultowy przebój muzyki Italo Disco z 1984 roku, stworzony i wykonywany przez włoskiego artystę Mico Mission.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
5: No i La Strada wywołana. La Strada cały czas się odbywa, chociaż dzisiaj pogoda, no często się to zdarza o tej porze roku, nie jest zbyt sprzyjająca, ale co tam, La Stradowicze oczywiście dają radę, mają parasole, mają różnego rodzaju okrycia, no a przede wszystkim wiedzą, że przed nimi jeszcze bardzo dużo, bardzo ciekawych propozycji. Tomek Michalak na miejscu i wszystko nam opowie. Będą zmiany.
6: Witam. Witam ponownie z nadal jeszcze z Parku Miejskiego w Kaliszu. Drugi dzień 33. La Strady Wcielenia i Kreacje. Dobrze zauważyłaś, Marzanno, że lastradowa publiczność to jest taka mocna ekipa, która jest doskonale wyposażona na różne sytuacje. I teraz, jak padało nam nieco ponad godzinę temu, dość intensywnie, oto się okazało, że oni mają pochowane parasole, kurtki przeciwdeszczowe, wszelkiego rodzaju odzież, która może cię uchronić od tego, żeby zmoknąć.
5: To jest grupa zahartowana.
6: Tak, oni zrobili wszystko, żeby zostać razem z Teatrem Pineska i także wcześniej z teatrem, który się nam prezentował, to był Teatr Nemmo i były warsztaty Teatru Marionetek i absolutnie nie było tu żadnej przerwy. Daliśmy radę.
5: No i tak będzie nadal. Na razie nam się przepięknie przyjaśniło. To chyba taki specjalny prezent od pogody na kolejne propozycje, które dzisiaj przypominamy długo w noc.
6: No właśnie, my mamy nadzieję, że to nie jest jakaś cisza przed burzą, że to jest cisza przed pięknym wieczorem na La Stradzie.
5: Burza już sobie poszła.
6: Ale tak, jednak mam taką informację dla wszystkich tych, którzy planują wieczór spędzić na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Ja przypomnę, że tam będziemy się udawać około godziny 20 paradą z Parku Miejskiego i około 20.30 rozpocznie się ta część muzyczna i także pełna spektakli przy ulicy Łaziennej 6. No i mamy trochę zmian spowodowanych jednak pogodą, która nam niekoniecznie sprzyja. Ważna informacja dla wszystkich, którzy planowali pojawić się na spektaklu Teatru Home, Alicja w Krainie Czarów. Ten spektakl dziś się niestety nie odbędzie. A pozostaje wierzyć, że uda nam się to nadrobić w przyszłości. A koncert Kraków Street Band, a także spektakle Teatru Fuzja, Aqua Sapiens i Teatr Ognia Jumpfire na finał na ten moment są niezagrożone, przy czym warto pamiętać, że godziny koncertu i tych spektakli mogą się trochę zmienić, bo może się okazać, że chcąc wygrać z pogodą, będziemy musieli trochę przyspieszyć te wszystkie wydarzenia, więc propozycja jest taka, jeżeli ktoś planował wieczór na placu przy Centrum Kultury i Sztuki, to warto się pojawić około 20.30 i czekać już na kolejne wydarzenia i mieć też na uwadze to, że godziny spektakli mogą się nieco zmieniać, więc z pewnym wyprzedzeniem warto się pojawić na Łaziennej 6.
5: Na pewno
6: jak spoglądałeś na program, to będzie się dużo działo.
5: Tak, możemy zapewnić, że tak, że warto przyjść i na pewno nie wyjdziecie z pustymi rękami, jeżeli chodzi o wrażenia, bo ich będzie bardzo dużo dzisiaj jeszcze.
6: Na pewno nie. Póki co, jeśli chodzi o walkę pogoda kontra La Strada, prowadzimy 1-0 i zamierzamy wygrać co najmniej walkowerem. Także idziemy do przodu. Jest bardzo fajnie. A propos tego, co dzieje się w tej chwili, Teatr 3,5 prezentuje nam spektakl familijny Lokomotywa.
5: Co zresztą z słychać.
6: Tak, oczywiście wszystko na bazie tego, co stworzył przed laty Julian Tuwim, ale w interpretacji godnej 2026 roku. Wszystkie rekwizyty tutaj wykonane, cała scenografia z recyklingu, a więc jest do tego bardzo ekologicznie, jest bogaty element edukacyjny. No i to jest taki ciekawy spektakl, w którym, jak sami aktorzy stwierdzili, bardziej bierze udział publiczność i to oni grają, a aktorzy pomagają. I rzeczywiście to się teraz dzieje, że publiczność już aktywnie uczestniczy w tej podróży lokomotywą i jeszcze tak będzie przez kilkadziesiąt minut, a po 20:00 przypomnę, ruszamy kolejną lastradową paradą już na Łazienną 6 do Centrum Kultury i Sztuki.
2: Warto się wybrać.
5: Jeżeli chodzi o lastradowy program, pamiętajcie, że zawsze możecie zajrzeć na stronę Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i oczywiście na rc.fm, a u nas wracamy do hitów ponad czasem.

0: Reklama.
1: Ruszyła sprzedaż biletów na czwartą galę charytatywną Fundacji Martel. Dołącz do ludzi o wielkich sercach. Baw się, pomagaj, zmieniaj świat razem z nami. Twój bilet to realna pomoc, nadzieja i uśmiech, który wraca. Zapraszamy do rezerwacji miejsc na fundacjamartel.pl. Nie czekaj, dobro zaczyna się od jednego gestu. Do zobaczenia 28 listopada.
0: Reklama.

0: No cóż, pogoda troszkę skorygowała harmonogram 33. Lastrady. Już za chwilę, za kilka minut o 20.00 parada z Polany na karty przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. O 20.30 Barokum Absurdum w wykonaniu Policjalnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu. A kolejny punkt programu, koncert zespołu Kraków Street Band i goście, rozpocznie się o 21.40. Ja już bardzo pięknie Wam dziękuję za wspólne spędzenie sobotniego popołudnia. Do usłyszenia. Marzanna Frysiak, pa, pa.
1: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro pozostaniemy w zasięgu rozległego wiru niskiego ciśnienia Sabina z nad Skandynawii, a z północnego zachodu napłynie chłodne i wilgotne powietrze o cechach powietrza arktycznego z nad rejonów Grenlandii. Spadnie jeszcze temperatura, jutro do 18 stopni maksymalnie w regionie. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do 55 km na godzinę. Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 20. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kamil Majchrzak w finale turnieju w Holandii. 3-miesięczny areszt dla patomorfolożki Magdaleny H. Będziemy też na urodzinach króla Karola III. Marcin Krzemiński, najpierw doskonałe wieści z Holandii. Kamil Majchrzak w finale turnieju w Sertogenbos. To po tym, jak pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6-6-1. Przeciwnikiem Majchrzaka w jego pierwszym w karierze starciu o tytuł imprezy cyklu ATP będzie turniejowa dwójka, Australijczyk Alex de Minaur. Start jutrzejszego meczu o 14.30. Patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na terenie byłej posesji kobiety w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
4: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
5: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary.
4: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
3: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że już jutro dojdzie do podpisania porozumienia z Iranem. Zaznaczył, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Dodał we wpisie na swoim portalu Truth Social, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy, a porozumienie doprowadzi do zniszczenia zapasów wzbogaconego uranu. Skomplikowana musztra paradna, przejazd pary prezydenckiej w wiktoriańskiej karecie oraz przelot samolotów nad pałacem Buckingham. To wszystko złożyło się na oficjalne obchody urodzin króla Karola III. Uroczystości w centralnym Londynie obserwowały tysiące ludzi. Król Karol ma 77 lat. W rzeczywistości obchodził urodziny 14 listopada, ale według tradycji sięgającej połowy XVIII wieku w królestwie panuje jednak zwyczaj, by rocznicę urodzin monarchów obchodzić w czerwcu, gdy brytyjska pogoda sprzyja świętowaniu na zewnątrz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.

Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2. Reklama.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.